noc padła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

srebrne królewny, czy słyszysz ich śpiew? O synku mój, to księżyc tak lśni.

więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Czytelnictwo w Polsce nie umiera, a nawet trochę rośnie. W 2024 roku co najmniej jedną książkę przeczytało lub odsłuchało prawie 60% Polaków. To 1,5% więcej niż w 2019. O szczegółach Agnieszka Czekaj z Urzędu Statystycznego w Krakowie.
2: Z badania uczestnictwa ludności w kulturze przeprowadzonego przez GUS wynika, że w 2024 roku co najmniej jedną książkę przeczytało lub odsłuchało 59,7% osób. Wyraźnie widać, że to kobiety czytają częściej. Ponad 70% kobiet przeczytało lub odsłuchało co najmniej jedną książkę w 2024 roku, podczas gdy wśród mężczyzn mniej niż połowa. Dane pokazują, że literatura pozostaje przestrzenią, w której wiele osób, zwłaszcza kobiet, znajduje przede wszystkim odpoczynek oraz czas dla siebie. Najchętniej sięgamy po literaturę piękną. Powieści, opowiadania, poezję. To właśnie beletrystyka stanowiła prawie 40% wszystkich czytanych książek. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się książki popularno-naukowe oraz książki fachowe i zawodowe. Pokazuje to, że traktujemy czytanie nie tylko jako formę rozrywki, lecz też jako sposób na poszerzanie wiedzy i rozwój. Warto dodać, że ponad połowa czytelników deklarowała, że czytała przede wszystkim dla przyjemności. Interesujące są również dane dotyczące źródeł pozyskiwania książek. Najczęściej korzystamy z własnych zbiorów. Ponad 26% osób sięgało po książki z domowej biblioteczki, a nieco ponad 21% kupowało książki w księgarniach i na targach. Popularnością cieszyły się także biblioteki. Korzystało z nich blisko 26% Polaków, a wśród młodzieży ponad 70%. To pokazuje, że biblioteki pozostają ważnym miejscem kontaktu z kulturą. Co ciekawe, książki są obecne prawie w każdym domu. Własny księgozbiór posiadało 91% gospodarstw domowych, a w dużych miastach ten odsetek sięgał nawet 96%. To dowód na to, że mimo postępującego rozwoju cyfrowego, książki wciąż pozostają ważnym elementem naszej codzienności. Podsumowując, czytanie nadal odgrywa istotną rolę w życiu Polaków. To nie tylko forma spędzania czasu, ale też sposób na rozwój i refleksję.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Agnieszka Czekaj z Urzędu Statystycznego w Krakowie.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Biznes is biznes, a turysta to też biznes. Na połączenie jednego i drugiego stawiają Katowice, które coraz więcej zarabiają na turystyce biznesowej. Miasto Sandry Hajduk.
4: Turystyka w Katowicach nie jedno ma imię, to po pierwsze, dlatego że rzeczywiście stawiamy na turystykę biznesową, która rośnie w siłę, ale rośnie w siłę także ta turystyka związana ze zwiedzaniem miasta z city breakiem, bo to rzeczywiście, jak pokazują badania, jest troszeczkę połączone. Natomiast jeśli o sam biznes i turystykę biznesową chodzi, to rzeczywiście ten najnowszy raport dotyczący turystyki biznesowej wskazuje, że jest coraz lepiej. Ponad 340 milionów złotych, czyli niemal o 20% więcej niż w roku 2024 zostawili ci, którzy przyjechali właśnie do Katowic na różnego rodzaju spotkania, wydarzenia biznesowe. Jest tak, że te średnie wydatki delegata korzystającego z noclegu w Katowicach w 2025 roku są większe niż w roku 2024. Ten rok 2025 to już 1370 zł ponad, jeśli chodzi o te wydatki. 2024 rok to był 1030 zł, więc to pokazuje, że o 33% niemal wzrosły te liczby, które wydają osoby przybywające do Katowic, a mówimy tutaj oczywiście o cenach usług, towarów, czyli tych pieniądzach, które zostają w lokalnej gospodarce. Stąd właśnie stawialiśmy na tą turystykę biznesową, aby zagwarantować tej miejskiej gospodarce dodatkowe źródło dochodu, bo to są właśnie noclegi, restauracje, sklepiki, suweniry, pamiątki, czy też nawet atrakcje związane z kulturą. I to wszystko pokazuje, że coraz większe kwoty są zostawiane i coraz większe kwoty napędzają tę lokalną gospodarkę. Natomiast, co ciekawe, dzieje się tak pomimo tego, że zmienia się ta liczba osób, która bierze udział w tych wydarzeniach, bo liczba uczestników tych wydarzeń całkowita w 2025 roku to jest ponad 733 tysiące osób, a rok wcześniej było to 791 tysięcy osób, więc liczba uczestników wydarzeń spadła, niemniej wzrosła ta suma kwot, która jest przez nich wydawana w trakcie takiego pobytu właśnie na spotkaniu biznesowym. biznesowym czy delegacji. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że jak pokazują badania, wzrósł średni czas trwania konferencji i to już jest 1,5 dnia. Wcześniej to było 1,3 dnia, więc tych godzin spędzonych w mieście było mniej, więc ten czas wydłuża się i pomimo tego, że liczba osób biorących udział w tego typu wydarzeniach jest mniejsza, to mimo wszystko napędza to bardzo mocno lokalną gospodarkę i sprawia, że już ponad 340 milionów złotych takie osoby w 2025 roku zostawiły w Katowicach. To właśnie pokazuje, że pomimo tego, że ta liczba wydarzeń, przepływ uczestników, one uległy jakiejś tam niewielkiej korekcji, więc troszeczkę spadły, to ten wpływ ekonomiczny na miasto osiągnął rekordowe poziomy, bo rzeczywiście takich kwot, jeśli chodzi o zostawianie środków w mieście, dotychczas nie mieliśmy. Ten obrany kierunek, bo mówimy o tym, że to rzeczywiście jest jeden z filarów tej transformacji, którą przechodzą Katowice, czy w zasadzie już można powiedzieć, że przeszły Katowice z miasta, które było bardzo mocno osadzone w przemyśle i korzystało z tych rozwiązań przemysłowych, do miasta, które między innymi właśnie stawia na turystykę biznesową, na turystykę typu city break, stąd też te atrakcje z tym związane staramy się rozwijać, jest takim zadaniem, które można powiedzieć opłaca się dla lokalnej gospodarki, bo rzeczywiście napędza ją i sprawia, że te pieniądze w tej gospodarce dalej się obracają, co jest bardzo dobre i korzystne właśnie dla tych, którzy prowadzą swoje biznesy w mieście.
3: Czy tych wydarzeń było podobnie jak w jeszcze poprzednim roku? Czy tych wydarzeń jest coraz więcej w Katowicach? Czy to są duże eventy, czy raczej takie drobne spotkania?
4: Mamy oczywiście duże wydarzenia, które kojarzymy z Katowicami. Europejski Kongres Gospodarczy to jest jedno z tych wydarzeń, które rzeczywiście dziesiątki tysięcy osób dzięki takim wydarzeniom przyjeżdża do stolicy województwa śląskiego, ale mamy też cały szereg i to jest pewnie zdecydowana większość różnych mniejszych eventów. Ogólnie było to w ubiegłym roku ponad 5700 wydarzeń, a większość, bo ponad 35% z nich trwało 2 dni lub dłużej, więc to pokazuje, że rzeczywiście organizatorzy, jeżeli już organizują jakąś konferencję, no to raczej jest to wydarzenie dłuższe. Całkowita liczba tych dni konferencyjnych w Katowicach wzrosła o ponad 11%. W 2025 roku było to ponad 8600 dni, rok wcześniej 7800 dni konferencyjnych. Natomiast musimy pamiętać też o tym, że my w Katowicach stale rozwijamy te bazy, jeśli chodzi o te miejsca, w których mogą się odbywać przeróżne eventy, bo mamy miejsca absolutnie kultowe, czyli katowicki Spodek, gdzie w sumie około 11 tysięcy osób jest w stanie w jednym momencie korzystać z tych różnych atrakcji czy właśnie konferencji. Mamy MCEK, który też ma wiele sal konferencyjnych i jest bardzo często i wszechstronnie wykorzystywany do tego, aby różne eventy tam się odbywały, ale też w tym roku 2 ważne i znaczące wydarzenia się odbyły, jeśli chodzi właśnie o turystykę biznesową w Katowicach. Jednym z nich jest otwarcie Areny Katowice. My wiemy, że w świadomości większości z nas to jest po prostu stadion, na którym odbywają się mecze, natomiast trzeba też pamiętać, że to jest bardzo nowoczesny obiekt, który posiada zaplecze konferencyjne i rzeczywiście jest tak, że odbywają się tam już spotkania biznesowe, czy też różnego rodzaju wydarzenia i konferencje, więc ta przestrzeń jest także przygotowana na takie eventy. Teraz otwiera się tam to zaplecze gastronomiczne, które także będzie sprawiało, że zdecydowanie łatwiej będzie w tym aspekcie z tej przestrzeni korzystać. I drugim ważnym takim krokiem, który w tych ostatnich miesiącach się odbył, to jest to, że miasto Katowice zwiększyło wpływ na zarządzanie portem lotniczym Katowice Airport. Przejęliśmy pakiet akcji razem z samorządem województwa śląskiego, akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. Dzięki temu mamy 21% udziału w tej spółce. I to też jest taki kluczowy element rozwijania turystyki biznesowej. My jako miasto Katowice oczywiście jesteśmy stolicą województwa śląskiego, jesteśmy też w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii i dzięki temu, że mamy też wpływ na to, jak rozwija się lotnisko, jakie inwestycje tam będą podejmowane w kolejnych latach, to też jest taki gwarant tego, że możemy stawiać na tę turystykę biznesową, możemy rozwijać tę gałąź, no bo wiemy o tym, że ci, którzy chcą przyjechać do nas na konferencję, nie muszą już korzystać wyłącznie z samochodu, wyłącznie z kolei, mogą też po prostu wsiąść w samolot i do Katowic przylecieć i to też jest wygodna forma podróżowania. Te wszystkie czynniki, które weryfikowaliśmy, jeśli chodzi o turystykę biznesową, często też przekładają się na to, że rozwija się ta turystyka typu city break. Zauważyliśmy to i rzeczywiście powstał w ostatnich latach taki raport, który pokazuje, że dzięki temu, że turystyka biznesowa stale się rozwija i rzeczywiście te wpływy do gospodarki miejskiej są zdecydowanie większe, to też coraz częściej jesteśmy wybierani jako miasto właśnie w ramach city breaków, bo ktoś był na konferencji, zobaczył, że jest fajnie, fajnie i postanowił też zweryfikować, jak to wygląda w weekend, więc to jest jeden z tych dodatkowych elementów, które rzeczywiście też jeszcze dalej przekładają się na aspekty gospodarcze, a z drugiej strony mamy też to szczęście, że dzięki po prostu takim spotkaniom rozwija się sieć lokowania przedsiębiorstw. Instytucje jakby chętnie współpracują z różnymi partnerami branżowymi z całego świata, więc to pozwala na nawiązywanie kontaktów biznesowych i często też otwiera możliwość właśnie inwestowania czy w samych Katowicach, czy w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, bo to są spotkania, rozmowy, wydarzenia. Nie ma nic lepszego do tego, aby przekonać kogoś, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, czy samo miasto Katowice to jest dobre miejsce do inwestowania, nie ma lepszego sposobu na to, aby zacieśniać takie biznesowe relacje, więc korzystamy z tego właśnie także poprzez rozwijanie turystyki biznesowej.
3: A czy jeżeli już mówimy o tych city breakach, to czy tutaj mamy jakieś liczby, ile takich turystów przyjechało do Katowic stricte, żeby no pooglądać miasto, skorzystać z jakichś wydarzeń, imprez tutaj akurat?
4: Za ostatni rok takich danych jeszcze nie mamy, natomiast my staramy się też tę turystykę taką już stricte właśnie city breakową, wypoczynkową w jakiś sposób wzmacniać i takim ostatnim narzędziem, które wymyśliliśmy, jest aplikacja City Break, a więc aplikacja, dzięki której można lepiej poznać miasto, można lepiej poznać dzieła street artu, modernistyczną architekturę, która jest rzeczywiście fajnie rozwinięta w Katowicach. Można przejść się szlakiem moderny właśnie i dzięki temu poznać, jak ta architektura wygląda. Można się zanurzyć w postindustrialnym klimacie Nikiszowca. Rzeczywiście są różne pomysły na to, ale my też zweryfikowaliśmy, jak wygląda wzrost liczby użytkowników tej aplikacji, bo to jest bardzo łatwa aplikacja, którą można sobie pobrać na telefon komórkowy. I jak dotąd pobrano ją łącznie ponad 13 600 razy, więc to pokazuje, że rzeczywiście zainteresowanie tą formułą City Breaku jak najbardziej tutaj w Katowicach występuje. Aktualnie ta aplikacja jest dostępna oczywiście w języku polskim i angielskim, ale mamy także wersję niemiecką i czeską. Czeską, dlatego że zauważamy to, że nasi południowi sąsiedzi coraz chętniej także do Katowic przyjeżdżają. Mamy zresztą w Czechach także miasto partnerskie, stąd te kontakty są zacieśnione, więc z racji tego, że zauważyliśmy, że coraz częściej nasi południowi sąsiedzi chętnie przyjeżdżają do Katowic, stąd też ukłon w ich stronę właśnie w postaci tego, że ta aplikacja także jest w języku czeskim dostępna, więc jeśli ktoś chce także poznać Katowice właśnie z takiej strony, to zachęcamy do tego, aby aplikacja City Break pobrać sobie na telefon, bo rzeczywiście ona też w bardzo fajny sposób i nawet zaskakujący często dla mieszkańców Katowic czy całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pokazuje, jak wiele, jak ciekawe jest to miasto, jak przez różnorodny pryzmat można je lepiej poznać.
3: A propos lepiej poznać, ponad 700 tysięcy turystów biznesowych. Czy wiemy, skąd ci turyści do nas nadjeżdżają? Bo jak zawsze powtarza pani dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej, turystą jest osoba, która przyjeżdża i zostaje na jedną noc. W sensie nie przyjeżdża na kilka godzin i nie odjeżdża, tylko faktycznie ten przynajmniej jeden nocleg wykupuje, więc skąd ci ludzie nadjeżdżają do nas?
4: Te statystyki i dane pokazują, że to jest zupełnie różnorodny temat. Oczywiście wiemy, że takie wydarzenia jak konferencje, czy chociażby Europejski Kongres Gospodarczy, to z jednej strony osoby, które zjeżdżają do nas z całej Polski. Tutaj ten przegrój jest bardzo różnorodny, bo często gościmy samorządowców z innych miast, często w tych spotkaniach biznesowych i przeróżnych wydarzeniach i eventach biorą udział rzeczywiście reprezentanci różnych miast, różnych gałęzi biznesu, którzy pochodzą z różnych województw, więc jeśli chodzi o Polskę, to tu ciężko byłoby wyróżnić jakiś region szczególnie. Ale oczywiście jest też tak, że na tego typu duże wydarzenia, bo przecież w historii swojej mamy chociażby World Urban Forum, więc jedno z większych światowych wydarzeń. Mamy też szczyt klimatyczny, który także odbył się w Katowicach. No to już na tym kalibrze, ale także jeśli chodzi o Europejski Kongres Gospodarczy, to odwiedzają nas goście z zagranicy. Mamy przedstawicieli Niemiec, często są to osoby, które z Francji do nas przyjeżdżają, więc rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o tych zagranicznych gości, to te okresy, kiedy ważne wydarzenia i konferencje odbywają się w Katowicach, są takimi momentami, kiedy na ulicy, na tych głównych ulicach w rejonie Rynku czy Śródmieścia, można bardzo często usłyszeć przeróżne języki, dlatego że jesteśmy chętnie odwiedzani przez osoby, które gdzieś tam z tych różnych stron świata tutaj przyjeżdżają. Jest też tak, że jak weryfikujemy te statystyki, które pokazują, jak wygląda liczba gości, to może możemy tutaj zajrzeć, mówiąc kolokwialnie, do Centrum Informacji Turystycznej. To jest taki punkt, w którym rzeczywiście ci, którzy przyjeżdżają do Katowic, często goszczą po to, aby zapytać się, co zobaczyć, co zwiedzić, w jaki sposób gdzieś dojechać, więc jak najbardziej miejsce absolutnie przeznaczone dla tych, którzy przyjeżdżają, żeby Katowice poznać. I jak pokazały nasze statystyki, tutaj także mamy wzrost, jeśli chodzi o liczbę obsłużonych gości w 2025 roku. Sumarycznie to było ponad 36 tysięcy osób i jak pokazują statystyki, to było 17% więcej niż w roku 2024. Z tym, jeśli chodzi o tych polskich turystów, to było ponad 31 tysięcy osób. Tu mamy wzrost o 14%. Jeśli chodzi o gości z zagranicy, to było ponad 1900 osób, więc wzrost o 28%.
3: Dla Antyradia Magda Poddańczak.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Bądź turystą w swoim mieście. Do października krakowianie mogą wziąć udział w 250 spacerach, bezpłatnych i z przewodnikiem.
5: Karolina Magiera-Wróbel, dział promocji Krakowskiego Forum Kultury. Do kogo kierujemy ten projekt? To jest właściwie szereg pewnych aktywności, spacerów, które przeznaczyliśmy przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa, żeby mogli przyjrzeć się swojemu miastu, może odkryć je na nowo. Natomiast też oczywiście jesteśmy otwarci i na tym też nam zależy i to też mamy wpisane w naszą strategię rozwoju naszej instytucji na turystach. Zarówno turystach z innych miast Polski, jak i też turystach zagranicznych, bo w naszej ofercie spacerów w tym roku pojawiły się również spacery anglojęzyczne.
6: W jakich okolicznościach narodził się ten projekt i która to już edycja?
5: To jest edycja już piąta tego wydarzenia, natomiast też wskażę na pewną istotną zmianę. Przez cztery ostatnie edycje tych spacerów było około 300, natomiast w tym roku, podczas piątej edycji, od maja do października będziemy spacerować i tych spacerów w sezonie będzie aż 250 w samym tym jednym 2026 roku. Więc to jest ogromna zmiana ilościowa, ale będzie też zmiana jakościowa tego projektu, ponieważ stawiamy na różnorodność tych spacerów, więc pojawią się spacery biograficzne, będą spacery architektoniczne, będą spacery dźwiękowe, które tutaj między innymi nasz kolega z instytucji Michał Wiśniowski będzie współprowadził. To są spacery przeznaczone dla osób, które może chciałyby trochę uciec od miejskiego zgiełku, niekoniecznie tutaj w przestrzeni miasta się poruszać, bardziej wśród natury. Więc to jest bardzo dobra propozycja też dla osób ze specjalnymi potrzebami, dla osób neuroatypowych powiedzmy również. Mamy również spacery, tak jak wspomniałam, anglojęzyczne, spacery dla dzieci, więc tych możliwości jest naprawdę dużo.
6: Czyli dla każdego coś miłego i szybko sobie przeliczyłam, że wychodzi na to, że w każdej poprzedniej edycji średnio realizowaliście 60 spacerów, czyli ta liczba 250 przez cały ten rok rzeczywiście jest zdumiewająca. Pani wspomniała, jakiego rodzaju to będą spacery realizowane. Zainteresowały mnie między innymi te spacery dźwiękowe, to może pani nam powie nieco więcej za chwilę, ale jeśli chodzi o same tematy, to jakie to będą spacery, czy poznamy właśnie jakieś takie mniej znane obszary naszego miasta?
5: Będą to spacery po różnych dzielnicach miasta, skupione wokół postaci z danych dzielnic albo właśnie wokół budynków, wokół ciekawych historii. Będzie też trochę takich tematów, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, a są to tematy trochę takie bardziej nietypowe lub można powiedzieć nawet kontrowersyjne czasami. Są to spacery ezoteryczne, spacery kryminalne, też zawsze bardzo nasi odbiorcy polują tutaj na miejsca na takich spacerach, czy też spacery z wątkiem erotycznym również takie się pojawią.
6: To tutaj złapię panią za słowo. Jeśli chodzi o te spacery erotyczne, to rozumiem się, będzie kryła za tym jakaś miłosna krakowska historia.
5: Tego nie traktujemy tak do końca dosłownie. Tutaj będzie się krył za tym szereg takich wątków tematycznych, które będą dotyczyły też koligacji rodzinnych królów, będzie wątek białych małżeństw, stosunek w dawnych czasach do bezpłodności, do antykoncepcji, trochę o upodobaniach Słowian, trochę o zazdrości, więc w tym kierunku będziemy zmierzać tak bardziej anegdotycznie w tym spacerze.
6: W ostatnich latach coraz bardziej popularne stały się spacery śladami słynnych albo mniej znanych krakowianek, ale znamienitych postaci zasłużonych dla Krakowa. Czy tego typu spacery znajdują się i w waszej ofercie?
5: Tak, jak najbardziej szereg biograficznych spacerów się tutaj pojawi, więc nie mogę na razie więcej zdradzić, dlatego że cały nasz pomysł na ten projekt w tym roku wygląda następująco, czyli w piątki o godzinie 12 my publikujemy harmonogram spacerów na kolejny tydzień i dopiero wtedy nasi odbiorcy mogą się na nie zapisywać, więc też nie chciałabym tutaj za dużo szczegółów zdradzić w tym zakresie.
6: To może jednak starajmy się chociaż tak nieco uchylić rąbka tajemnicy. Czy w waszej ofercie będą na przykład spacery nawiązujące do historii przedwojennego Krakowa, czyli nawiązanie do tego, że Kraków był licznie zamieszkiwany przez społeczności żydowskie?
5: Tak, dużo takich spacerów się pojawi, już nawet w najbliższych tygodniach pierwsze te spacery będą startowały, będzie właśnie żydowski

0: wirtualnej przestrzeni akustycznej. Będziemy korzystać z różnorakich mikrofonów specjalistycznych. Będziemy słuchać dźwięków pod wodą, będziemy słuchać dźwięków w drzewie, będziemy słuchać również dźwięków, których nie da się usłyszeć bez właśnie tych specjalistycznych mikrofonów, na przykład dźwięków elektromagnetycznych. Będzie to bardzo inspirujący spacer dla wielu osób, którzy pierwszy raz się pojawią na czymś takim na pewno. No i serdecznie zapraszam.
1: Czyli to będzie takie uzupełnienie tych spacerów na przykład przyrodniczych.
0: Zgadza się, będziemy mogli to sobie posłuchać ptaszki. Spotykamy się na pierwszym spacerze przy Symbiozie, przy Lasku Polskim. Kolejny spacer to będziemy słuchać kumaki w kamieniołomie Liban między innymi. Kolejny spacer to w Nowej Hucie, przy Zalewie Nowochuckim. Właśnie będziemy eksplorować okolice, jak już wspomniałem, Zalewu Nowochuckiego. I na końcu ostatni spacer na Zakrzówku.
1: A kto nas oprowadzi po tych miejscach?
2: W tym roku nawiązaliśmy współpracę z aż niemalże 30 przewodnikami. Każdy z nich specjalizuje się w innej tematyce i na podstawie właśnie ich tutaj zakresów tematycznych my sporządziliśmy harmonogram spacerów. Wśród nazwisk pojawią się tacy przewodnicy jak Agnieszka Kuźma, będzie Alicja Zioło, Piotr Kapusta, Emil Bajorek, Tomasz Skalik, który poprowadzi spacery dla dzieci, Aleksandra Biela. Będą też spacery we współpracy z Ośrodkiem Kultury Norwida i tutaj między innymi pani Katarzyna Kobylarczyk pojawi się wśród nazwisk, z którymi współpracujemy.
1: A czy prócz tematów i częstotliwości spotkań, puli tych spacerów, coś wyróżnia tę edycję od poprzednich?
2: Tak, główną zmianą jest to, że w tym roku spacery są bezpłatne. W zeszłych latach nasi odbiorcy kupowali bilety na te spacery, w tym roku wszystkie bez wyjątku spacery są bezpłatne. Zmieniliśmy też proces zapisu, stworzyliśmy specjalną stronę internetową i tutaj podam adres kno.com.pl, kno jak Kraków na okrągło, bo to nazwa projektu. Wchodząc na tą stronę, nasi odbiorcy mają możliwość właśnie spojrzenia na harmonogram tygodniowy, ale też, do czego bardzo gorąco zachęcam, mogą stworzyć swój profil w panelu spacerowicza. I teraz taka osoba, która ten profil sobie stworzy, ma możliwość właśnie zapisywania się na spacery, ale też zarządzania tymi swoimi spacerami, czyli odwoływania, gdyby nie mogła się stawić, podejrzenia sobie wszystkich informacji o przewodnikach, wszystkich informacji o trasach. Ma też możliwość wgrania swoich zdjęć ze spaceru albo też właśnie przeglądania tych zdjęć w galeriach, więc tutaj szereg różnych udogodnień związanych z tą stroną się pojawia. Jeżeli chodzi o zapisy, które właśnie odbywają się w tym roku niemalże wyłącznie elektronicznie. Mówię niemalże, bo przewidzieliśmy też pewną pulę spacerów dla osób, które może nie są tak biegłe w korzystaniu z internetu, a chcieliśmy, aby te spacery były dostępne. Będzie specjalna pula papierowych wejściówek. Ta pula się pojawia zawsze u nas w poniedziałki w godzinach otwarcia naszej kasy przy ulicy Mikołajskiej 2 w Krakowskim Forum Kultury. Między 9 a 17 w poniedziałki takie wejściówki odebrać można na piątkowe spacery. Te spacery z papierowymi wejściówkami odbywają się wyłącznie w piątki. Natomiast pozostałe spacery odbywają się zarówno w weekendy, jak i w tygodniu. I tutaj zapisujemy się elektronicznie.
1: I rozumiem, że te wszystkie zapisy są już bezpośrednio przez jakiś formularz na tej stronie, czyli na stronie Keno.
2: Tak, wchodzimy sobie w harmonogram, przy wybranym spacerze mamy taką opcję zapisz się, klikamy sobie w tęże opcję przy wybranym spacerze. Tak naprawdę to jest bardzo prosty, intuicyjny proces. No i tak jak wspomniałam, właśnie w każdy piątek o godzinie 12 pojawia się możliwość zapisu i cały harmonogram na kolejny tydzień. Odbiorcy niestety nie mają możliwości podejrzenia, jaki spacer będzie odbywał się przykładowo za miesiąc. Będą mogli tylko z tym tygodniowym wyprzedzeniem sobie spojrzeć, na co mogliby się zapisać.
1: Planujecie Państwo rozszerzać ten projekt w kolejnych latach?
2: Tak, są już takie plany.
3: Rozmawiała Ola Wasilewska.
4: Antyradio.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Magda Mleczko, zapraszam. Przed nami największe święto kina dokumentalnego, czyli Millennium Dogs Against Gravity w Katowicach. Śląska edycja od 8 do 17 maja. O festiwalowym rozkładzie jazdy opowie wam Paulina Kwas z instytucji filmowej Silesia Film. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem poszukiwania. Czego będziemy poszukiwać, a może kogoś będziemy poszukiwać?
2: Wydaje mi się, że poszukiwać będziemy jak co roku prawdy o świecie. Zachęcamy do tego, żeby eksplorować, odkrywać, jak co roku na Millennium Dogs Against Gravity przekraczać granice, ale też za pomocą filmów dokumentalnych, na styku ekranu i wspólnie przeżywanej rzeczywistości, no przede wszystkim poszukiwać prawdy o życiu i o nas samych.
1: Bardzo bogaty program, bo aż 50,
2: tak jest.
1: Ponad, przepraszam, 50 najlepszych dokumentów z całego świata.
2: Tak, przede wszystkim jak co roku podejmujemy te aktualne tematy, które zmieniają świat tu i teraz. Będziemy mieć najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, czyli Ciało Wojny, które dotyka poprzez sztukę tematu wydarzeń w Ukrainie. Będziemy mieć film Uciszone, który nawiązuje poniekąd do Me Too, ale mierzy się z tym, co po Me Too poniekąd zostało i z innymi formami represji, jakie mogą być w stosunku do kobiet stosowane. Mamy też film Marinka, który też dotyka tematów ukraińskich, ale też w troszkę inny, nieco poboczny temat, nie do końca mierząc się z tematem wojny, ale z tym wszystkim, co wokół i przed tym tematem się pojawiło. Ale też z tego dużego i poważnego świata będziemy wracać troszkę do małych miast i miasteczek, do bardzo ciekawych, lokalnych społeczności, lokalnych historii. Szczególnie polecam dwa filmy, Pod osłoną lasu i Córki góry. Pod osłoną lasu to jest film, który zabiera nas do wschodniego Teksasu, do bardzo małych, takich może nawet troszkę zamkniętych społeczności i obserwujemy to życie społeczne w Ameryce, trochę Ameryce nieznanej, nie takiej z pierwszych stron gazet, w których życie toczy się gdzieś na uboczu, więc mamy wgląd do tych bardzo odległych terenów. A Córki góry to jest fantastyczny film, który polecam szczególnie tym z Państwa, którzy być może pamiętają, podczas pierwszej edycji naszego festiwalu w Katowicach był taki film Kraina Miodu. Który zresztą dostał wtedy nagrodę. Córki góry to film, który też dzieje się w Czarnogórze. Opowiada o historii matki i córki, które zajmują się pasterstwem, ale przy okazji będą musiały się zmierzyć z trudnościami, które napotkają w związku z rozwojem przemysłowym, rozwojem nawet takimi politycznymi kwestiami, które będą chciały zagarnąć ich naturalne tereny. Więc piękny wizualnie film, ale też film, który dotyka bardzo ważnych tematów. Mamy oczywiście też bardzo dużo osobistych historii. Tutaj może taki temat poważny, ale też podany z bardzo dużą czułością i czasami nawet z niepozbawionym humoru, historii osobistych zmagań z odchodzeniem, z żałobą. Film Andrzej jest idiotą, który mierzy się z tematem właśnie choroby terminalnej, czy też film Najstarszy człowiek na świecie, bardzo ciepła podróż głównego bohatera, ale też reżysera i jego spotkanie z najstarszymi ludźmi na świecie, konfrontacja z ich doświadczeniem, z prawdami, które chcą nam przekazać.
1: I czy te tytuły, które teraz wymieniłaś, to będą jednocześnie tytuły, które będą brały udział w konkursie?
2: Niektóre z tych będą w konkursie. W konkursie mamy też inne filmy, o których zaraz powiem, ponieważ konkursy mamy dwa. Mhm. Staramy się praktykować tę zasadę, że mamy jeden konkurs, który jest konkursem skierowanym poniekąd do naszej śląskiej publiczności, czyli konkurs o Nagrodę Publiczności Województwa Śląskiego. Tam jest 12 filmów w tym konkursie i tutaj głosuje publiczność, oddaje głosy podczas po seansie. Nagrodę wręczamy podczas gali zakończenia, która w tym roku będzie w sobotę 16 maja. Natomiast mamy jeszcze drugi konkurs, tak zwana Zielona Energia o Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice i tutaj staramy się skupić już na takim pewnej wąskiej tematyce, a mianowicie na tematyce ekologii, ochrony środowiska, ale też szerokich relacji z przyrodą i naturą, która też ma na nas bardzo duży terapeutyczny wpływ, która nas koi, która przywraca właściwą perspektywę patrzenia na rzeczywistość. I tutaj mamy 6 filmów i na te 6 filmów chciałam też Państwa uwagę bardzo mocno zwrócić i zachęcić do obejrzenia tych filmów. To jest film Bug Boy, który opowiada o bardzo specyficznej, terapeutycznej relacji bohatera ze świerszczem. To jest też film Córki lasu o tym, jak naturalne zasoby bogatego w grzyby lasu Meksyku zostają jakby przetworzone przez współczesną naukę. Ale też zwracam Państwa uwagę na fantastyczny film Pieśni lasu. To jest film Vincenta Muniera, czyli reżysera filmu Duch Śniegów. Fantastyczny film, który też dotyka bardzo ważnego podczas tej edycji tematu relacji ojców z synami, męskości, wrażliwości właśnie męskiej, ponieważ opowiada historię reżysera Vincenta Muniera, jego syna i jego ojca, którzy razem jakby przemierzają francuskie lasy i czerpią stamtąd właśnie siłę, ale też nawiązują ten kontakt z przyrodą. Oprócz tego mamy też filmy o refleksji nad kryzysem klimatycznym, czyli Niedźwiedzice, rolą człowieka w zachowywaniu ekosystemów, czyli film Jak głęboka jest twoja miłość, a także bardzo ciekawą, poetycką wizję przyrody, czyli skandynawski film o czasie i wodzie. I wyboru zwycięskiego filmu w tym konkursie dokona jury konkursowe.
1: Tutaj możemy tylko oglądać
2: i podziwiać. A jest co zapewniam, że tutaj akurat piękne widoki są gwarantowane.
1: Piękne widoki oczywiście na ekranach katowickiego kina Rialto i Światowi. Tam Państwa zapraszamy, a wszystkie informacje znajdziecie na stronie tych kin oczywiście, ale także stronie Silesia Film, gdzie Państwa odsyłamy. Ale nie kończymy tutaj też na naszej rozmowy, bowiem jeszcze sporo wydarzeń towarzyszących będzie podczas tej śląskiej edycji Millennium Dogs Against Gravity, a mianowicie Jakie moja droga?
2: Tak, mamy 11 dni festiwalowych, licząc film z dniem otwarcia, natomiast mamy aż 14 wydarzeń. Takim pierwszym wydarzeniem będzie właśnie już ta gala otwarcia i to będzie pokaz filmu Kandydaci śmierci w reżyserii Macieja Cuskę, zresztą naszej silezjańskiej koprodukcji, więc tym bardziej zachęcamy, bo to będzie taki pierwszy, wręcz powiedziałabym prapremierowy pokaz tego filmu tutaj na Śląsku. I po filmie będzie spotkanie z reżyserem filmu oraz z bohaterami tego filmu. Też fantastyczny film, ciepły, zabawny, o przyjaźni, o relacjach ojcowsko-synowskich, więc szczerze Państwa zapraszamy i można będzie spotkać się z reżyserem. Jak zwykle bardzo ciekawe spotkanie dotyczące architektury z lubianym przez widzów kina Światowi Ryszardem Nakoniecznym, który również w niedzielę oprowadzi nas swoim autorskim szlakiem po Katowicach i też będzie nawiązywało to oprowadzanie do jednego z naszych filmów. Na wyciszenie proponujemy koncert mis i gongów przed pokazem filmu Córki Lasu. Oczywiście będziemy mieć też wprowadzenia ekspertów, dyskusje po seansach, spotkamy się z psychologiem czy filozofem z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Będziemy mieć świetne spotkanie dotyczące zapachów przed filmem Sekretne życie roślin. Będzie dr Marta Lisok z katowickiej ASP, która opowiada nam przed filmem Love 22 Love o splotach sztuki i życia, jak można jedno w drugie wkomponowywać. Oczywiście nie zabraknie też spotkań z twórcami i twórczyniami filmów. Oprócz wspomnianego już Macieja Cuskę będzie Dawid Nikel, współtwórca filmu Ciało Wojny, będzie Łukasz Żonduda i Filip Pawlak, autorzy filmu Freak Show. Będzie też Anne-Stephan Moss, reżyserka filmu Sekretne życie roślin. Więc tak jak mówię, 14 wydarzeń, zapraszamy Państwa serdecznie, jest naprawdę w czym wybierać.
1: Wracając do spaceru architektonicznego po Katowicach z architektem oczywiście Ryszardem Nakoniecznym, to proszę sobie rezerwować miejsca, bo tam ich ilość jest ograniczona. Co prawda ten ogonek spacerowiczów mógłby być długi, ale nie wiadomo, czy ten na końcu usłyszałby to, co mówi oprowadzający, czyli przewodnik.
2: Tak, zawsze te wydarzenia cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dlatego też polecamy, dokładnie tak jak mówisz, żeby już rezerwować sobie miejsca w kinie Światowid i na to wydarzenie.
1: Podobnie jak kupować bilety albo wejściówki na festiwal, bo pewnie są i takie,
2: mamy
1: czy karnety wejściówki.
2: Mamy karnety, karnety są nadal w sprzedaży, mamy bilety na pojedyncze seanse, na seanse z wydarzeniami. Wszystkie informacje na stronie Kina Światowid i na stronie Instytucji Filmowej Silesia Film, silesiafilm.com.
1: Mówiłyśmy, że tutaj podczas festiwalu jest konkurs, a co jest nagrodą?
2: Nagrody są finansowe i w jednym i w drugim konkursie nagrody są finansowe dla... I oczywiście nagrodą jest również statuetka, charakterystyczna statuetka Millennium Dogs Against Gravity.
1: To jest jedna statuetka dla wszystkich, czy na przykład my mamy jakąś taką naszą śląską?
2: Jest ona zaprojektowana przez festiwal, natomiast oczywiście opisana jest jako nasza śląska Silesian Audience Award i druga, czyli Zielona Energia.
1: Czy jeśli chodzi o te filmy konkursowe, to w całej Polsce podczas trwania tego festiwalu to są te same filmy wyświetlane? Czy my też tutaj na Śląsku przy swojej śląskiej edycji możemy mieć swój wybór?
2: W konkursie głównym we wszystkich miastach, w których odbywa się festiwal Millennium Dogs Against Gravity, bo to nie tylko jakby Katowice, konkurs główny zawiera 12 tych samych 12 filmów, które są oczywiście w Warszawie i wszędzie indziej. Natomiast my dbamy o wybór już naszych filmów do naszego konkursu tutaj Zielonej Energii i tutaj dokonujemy wyboru w naszym zespole selekcyjnym tutaj na miejscu.
1: Czyli nie jest tak, że te same filmy zobaczymy na przykład w Warszawie i te same w Katowicach. Nie, to będą różne filmy.
2: W konkursie głównym zobaczymy te same. same filmy, natomiast ale... w konkursie tym naszym Zielona Energia, ponieważ na przykład Warszawa ma też inne swoje konkursy, jest, ma ich oczywiście więcej.
1: I swoje nagrody.
2: I swoje nagrody, też ma też oczywiście więcej filmów, bo my tutaj nie mamy tylko albo aż ponad 50.
1: Poszukiwania, czas zacząć. Moi drodzy, przypominam, że pod takim hasłem w tym roku odbywa się śląska edycja Millennium Dogs Against Gravity w Katowicach. On w dniach od 8 do 17 maja. Zapraszamy serdecznie. A co tak w ogóle jeszcze na wiosnę w instytucji filmowej Silesia Film słychać?
2: O rany. Słychać bardzo dużo, ponieważ cały czas pracujemy nad naszymi wydarzeniami. Jest okazja 80-lecia Instytucji Filmowej Silesia Film. Mieliśmy już pokazy Seksmisji po Śląsku. Teraz przygotowujemy książkę o naszych kinach. Przygotowujemy się do koncertu jubileuszowego. Także pracujemy nad Szlakiem Murali, więc jest tego bardzo dużo i myślę, że na jesień finał, no książka już niebawem, ale finał wszystkich pozostałych planów będziecie Państwo mogli obserwować.
1: Ale poczekaj. Seksmisja po Śląsku? W którym kinie?
2: A była już w Światowidzie dwa razy nawet.
1: Ojej, a będzie jeszcze?
2: Będzie jeszcze w Kosmosie.
1: Mhm, a kiedy wiesz? Jesienią dopiero. Wow, a ty widziałaś?
2: Widziałam.
1: Oj, no to powiedz, jak na przykład, wiesz, tam Albercik, wychodzimy, to jak będzie?
2: Ojej, to tak, dokładnie.
1: Kopernik też była kobietą.
2: Tak, tak. Więc był Dariusz Chojnacki i Michał Żurawski, którzy wcielili się, że tak powiem, w naszych śląskich odpowiedników, głównych bohaterów. No, oczywiście obydwa seanse od razu się na pniu rozeszły, bo jak wiemy, te seanse się cieszą ogromną popularnością i mam nadzieję, że no, na ten pokaz w Kosmosie też będzie dużo, dużo chętnych, więc zapraszamy.
1: To nie pierwszy film dubbingowany po śląsku, bo i Pulp Fiction już było, co jeszcze było?
2: Shrek, Top Gun i druga część Terminatora.
1: I one są tak jeszcze cyklicznie powtarzane? Jak to wygląda? Czy czekacie, aż będzie następny i wtedy dopiero wchodzi do kina?
2: Teraz wyszliśmy właśnie z Seksmisją jako tym nowym projektem właśnie jubileuszowo. Natomiast zdarza nam się jeszcze wracać.
1: Zapraszamy Państwa serdecznie. Jeśli nie na Seksmisję po Śląsku, to przede wszystkim na festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Paulina Kwas, Instytucja Filmowa Silesia Film. Bardzo Ci dziękuję za
2: bardzo.
1: Wizytę i za rozmowę.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Śmieci do kosza albo do przoku. Tak powinno być, ale nie jest. I drogowce, i leśnicy musieli w zeszłym roku wydać miliony na sprzątanie tego, co Polacy wyrzucili tam, gdzie nie powinni. O szczegółach Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
4: Niestety wiele osób wciąż traktuje drogi krajowe jako wysypisko śmieci. Śmieci zalegające na poboczach nie tylko szpecą krajobraz, ale także stwarzają realne zagrożenie w ruchu drogowym. Te trafiające do przydrożnych rowów melioracyjnych mogą również zaburzać odpowiednie działanie systemu odprowadzania wody, a to z kolei może prowadzić do podtopień. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada nie tylko za budowę i utrzymanie dróg, lecz także za utrzymanie czystości. Nadal widzimy i nadal obserwujemy to, że wiele osób specjalnie przyjeżdża na drogi krajowe lub w ich bezpośrednie otoczenie, aby pozbyć się odpadów. Mowa tutaj na przykład o oponach, o pełnych workach ze śmieciami, mowa tutaj o gruzie budowlanym, czy brakach samochodów, czy innych elementach, na przykład karoserii samochodowej. Sprzątanie dróg to nie tylko kwestia kultury osobistej, ale to też konkretne koszty ponoszone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Środki na utrzymanie dróg krajowych oczywiście pochodzą ze Skarbu Państwa, a więc z naszych podatków. Oznacza to, że im więcej śmieci trafia na drogi, tym większe koszty musimy ponieść. Tylko w 2025 roku na utrzymanie czystości, m.in. pasa drogowego, parkingów czy mopów, musieliśmy wydać 82,5 miliona złotych. W niektórych województwach roczne koszty utrzymania czystości przekroczyły 10 milionów złotych.
5: Śmieci w polskich lasach to stały problem. W 2025 roku leśnicy zebrali aż 75 milionów metrów sześciennych odpadów, co można porównać do 833 wypełnionych śmieciami tirów. Lasy Państwowe poniosły koszt 30 milionów złotych na wywóz śmieci, co jest równoznaczne z wartością 44 nowych wyposażonych karetek pogotowia. Leśnicy znajdują w lasach cały przegląd odpadów, stanowiących dużą objętość i masę, np. opony, gruz czy stare meble. Bardzo często są to odpady pozostawiane w lesie podczas wizyt, na szlakach turystycznych lub wyrzucane na pobocze z samochodów. Przeważnie to odpady metalowe i plastikowe. Przypomnijmy, że rozkładają się one nawet 500 lat. Zdarzają się także odpady bio. Te, które są elementami roślin obcego pochodzenia, mogą być zagrożeniem dla rodzimej przyrody. Niebezpieczne jest także wyrzucanie na przykład surowego mięsa, co stanowi wysokie zagrożenie sanitarne. Zdarza się, że leśnicy znajdują w lesie dokumenty.
3: Dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
0: Cała prawda. Antyradia.
6: Dziwolągi będą straszyć wskansenie w Chorzowie. Między starymi chałupami i szopami rozłoży się XIX-wieczna trupa cyrkowa. Tegorocznym hasłem przewodnim Nocy Muzeów jest horror wskansenie, freak show. O czym więcej opowie Angelika Nowicka z muzeum.
7: Tak, w tym roku postawiliśmy na cyrk na wsi. A jeżeli cyrk, to w XIX wieku przede wszystkim jego główną atrakcją były tak zwane cyrki osobliwości, czyli freak showy. W takich cyrkach pokazywało się osoby, które miały rzadkie schorzenia genetyczne, deformacje ciała czy choroby skóry, które w tamtym czasie były dla ludzi kompletnie niezrozumiałe. Tak? Medycyna była na poziomie, na jakim była, więc wszystkie anomalia, które występowały, były dla ludzi czymś dziwnym i przerażającym tak naprawdę. Na pewno zobaczymy ludzi z nadmiernym owłosieniem, czyli na przykład kobietę z brodą. Będzie się można spotkać z człowiekiem słoniem. To były deformacje, które polegały na tym, że człowiek miał po prostu guzy na przykład na twarzy. No i to już była rzecz, która była kompletnie niezrozumiała dla takiego człowieka w XIX wieku.
6: Czyli choroby, które dziś znamy, kiedyś dla ludzi na wsiach i nie tylko na wsiach, były czymś takim przerażającym, skoro mamy horror wskansenie?
7: Tak, to była rzecz przerażająca i też niezrozumiała. Musimy pamiętać, że dla tych osób z tymi chorobami to też była jedyna droga na jakikolwiek zarobek, dlatego oni się bardzo często łapali do takich trup teatralnych i byli też nierzadko główną atrakcją.
6: Ale jak cyrk, to chyba klauni też się pojawią. Tutaj wyskoczą z tych zabytkowych chałup?
7: Ja myślę, że tak, że klaunów możemy się spodziewać i to klaunów przeróżnych. Klauny same w sobie dla większości osób są przerażające. Myślę, że w tym nocnym anturażu, w tej ciemności będą mi jeszcze straszniejsze. Odtworzymy też XIX-wieczną wieś, czyli pokażemy to, co dawniej sprawiało, że ludzie chętnie wychodzili z domów, porzucali swoje obowiązki i chcieli przeżyć jakąś rozrywkę. Właśnie cyrki między innymi były taką rozrywką, na które chodzili ludzie różnych stanów. Mogli sobie pozwolić wszyscy na to, żeby do takiego cyrku pójść i zobaczyć bardzo dziwne rzeczy, niekoniecznie podobne do tych dzisiejszych współczesnych.
6: Dawniej w cyrkach były też zwierzęta?
7: Tak, dawniej w cyrkach były też zwierzęta. Dzisiaj jest to już zakazywane. Niechętnie też oglądamy zwierzęta, które muszą pracować. Natomiast wtedy te zwierzęta były ogromną atrakcją. U nas zwierząt nie będzie.
6: Tutaj jesteśmy na sielskiej wsi. Ale podczas Nocy Muzeów właśnie ta sielska wieś zamieni się w horror.
7: Oczywiście, bo Noc Muzeów u nas w Skansenie już od lat ma dopisek horror w Skansenie, więc nie możemy pozwolić sobie na to, żeby wyglądało to inaczej. Myślę, że każdy z naszych gości właśnie oczekuje tego elementu dreszczyku podczas Nocy Muzeów. Jest to wydarzenie przede wszystkim dla dorosłych i dla dzieciaków, załóżmy od 13 roku życia. Mamy bardzo dużo telefonów z pytaniami, czy mogą młodsze dzieci przyjść. My nie polecamy tych wydarzeń młodszym dzieciom.
6: Ten horror w Skansenie, on się cieszy bardzo dużą popularnością, bo zawsze w Noc Muzeów tutaj przed Skansenem ustawia się ogromna kolejka, każdy chce wejść. Czy już ruszyła sprzedaż biletów?
7: Sprzedajemy tylko i wyłącznie bilety online, jest ograniczona pula, mamy 3000 biletów. Ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie więcej osób przeprowadzić nocą po Skansenie. I oczywiście kolejka będzie. My tej kolejki nie możemy zredukować. Nie możemy wpuszczać na konkretne godziny, dlatego że nie jesteśmy też w stanie określić, jak długo dana grupa będzie przechodzić. Robimy kółko wokół Skansenu. Mamy 7 stacji, na których są scenki różnego rodzaju, każda jest inna. No i też co roku jest coś innego, więc na pewno warto, nawet jak się do nas chodzi co roku, warto kupić bilety i w tym roku.
6: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Jedno z najważniejszych skrzyżowań na Ochocie, zwane warszawskim Tetrisem, doczeka się przebudowy. Ruchliwa i niebezpieczna arteria wymaga zmian od dawna. Modernizacja była przekładana między innymi ze względu na pracę przy budowie tramwaju do Dworca Zachodniego. O szczegółach z Maciejem Dziubińskim z ZDM-u rozmawia Piotr Lędzion.
8: Skrzyżowanie ulic Grójeckiej i Wawelskiej w godzinach szczytu zamieniało się w prawdziwą łamigłówkę. Na horyzoncie pojawiła się jednak obietnica jej rozwiązania.
9: Tak, ogłosiliśmy przetarg na projekt przebudowy tego bardzo ważnego skrzyżowania. Rzeczywiście tam w pewnych momentach ze względu na rozwiązania infrastrukturalne, ze względu na rozwiązania, jeżeli chodzi o programy sygnalizacji, dochodziło czasem do pewnych kuriozalnych sytuacji. Wynikało to przede wszystkim z tego, że kierowcy, którzy nie zdążyli, którzy wjechali na skrzyżowanie, nie mając pewności, czy będą mogli z niego zjechać, no nie zjeżdżali z niego. W tym momencie wjeżdżali kolejni kierowcy, którzy mieli światło zielone, no i robił się tak zwany Tetris. To oczywiście prowadziło do tego, że to skrzyżowanie było po prostu niebezpieczne i ten projekt tej przebudowy ma te niebezpieczeństwa zniwelować, ma je skorygować. Chcemy wyznaczyć przede wszystkim bezpieczne lewoskręty na tak zwanej oddzielnej fazie, tak żeby do takich sytuacji, tak jak tutaj, nie dochodziło.
8: Jakie są główne zadania, z którymi będzie musiał zmierzyć się potencjalny wykonawca?
9: No, generalnie pojawiały się głosy, dlaczego my dajemy aż 360 dni na zaprojektowanie tego przebudowy tego skrzyżowania. Powód jest bardzo prosty, bo samo projektowanie może nie trwa tyle czasu, ale proszę pamiętać, że jest to tak skomplikowany układ urbanistyczny, że pod ziemią również znajdują się sieci telekomunikacyjne, sieci wodociągowe i wykonawca, który będzie przygotowywał projekt, będzie musiał się zmierzyć przede wszystkim z tym, żeby uzyskać uzgodnienia od wszystkich gestorów sieci, żeby pogodzić to w taki sposób, żeby na przykład pobliscy mieszkańcy nagle nie zostali odcięci od wody, od prądu czy od internetu, więc to będzie na pewno bardzo ważna część zadania, żeby właśnie uzyskać te uzgodnienia. No, my oczywiście wykonawcy daliśmy wytyczne co do tego, jak naszym zdaniem to powinno wyglądać na górze. Czyli tak jak wspominałem, chcielibyśmy, żeby te lewoskręty w oddzielnej fazie były wydzielone tak, żeby zniwelować te niebezpieczne sytuacje. Ale co do zasady, wykonawca takiego projektu ma też zaproponować jak najbardziej optymalne rozwiązanie.
8: Zmiany dotkną jednak nie tylko samego skrzyżowania, ale również jego otoczenia.
9: Tak, zmiany dotkną również otoczenia skrzyżowania, dlatego że wzdłuż ulicy Grójeckiej chcemy wyznaczyć dodatkową nową zawrotkę, chcemy wyznaczyć nowe przejście dla pieszych, którego tam brakuje, więc rzeczywiście ten projekt nie będzie dotyczył wyłącznie samego skrzyżowania, ale również jego okolic.
8: Kiedy możemy spodziewać się więc rozpoczęcia prac i potencjalnego ich końca?
9: Ogłosiliśmy przetarg, czekamy teraz na oferty w tym przetargu. Liczymy oczywiście na to, że one będą dobre i przetarg uda się szybko rozstrzygnąć. Potem od podpisania umowy trzeba liczyć 360 dni na wykonanie projektu, czyli tak na szybko licząc zakładamy, że mniej więcej końcówka 27, może 28 ta przebudowa powinna być realizowana.
1: Rozmawiał Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Antyradia.
6: Po majówce ruszy kompleksowa rozbudowa ulicy Architektów w Gliwicach. To ważna inwestycja drogowa, na którą czekali mieszkańcy Ostropy. O szczegółach opowie Jadwiga Jagiełło-Stiborska z Zarządu Dróg Miejskich.
10: Zaledwie kilkanaście dni dzieli nas od rozpoczęcia kompleksowej rozbudowy ulicy Architektów w Gliwicach. To ważna inwestycja drogowa, na którą czekali mieszkańcy Ostropy. Start prac zaplanowano na 5 maja. Warte przeszło 14 milionów złotych przedsięwzięcie to coś więcej niż tylko wymiana nawierzchni. Ulica przejdzie gruntowną metamorfozę i stanie się bezpieczniejsza, wygodniejsza oraz lepiej dostosowana do potrzeb wszystkich korzystających z drogi. W ramach pracy powstanie nowa jezdnia oraz chodniki. Piesi zyskają dobrze oświetlone przejścia. Na całej długości ulicy zamontowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED, które poprawi widoczność po zmroku. Duże zmiany zajdą również pod ziemią. Przebudowa kanalizacji deszczowej pozwoli lepiej radzić sobie z intensywnymi opadami i ograniczyć ryzyko pod topień. Projekt zakłada likwidację barier architektonicznych. Dzięki temu przestrzeń stanie się bardziej przyjazna dla osób starszych, rodziców z wózkami oraz osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz rozpoczęcie robót zaplanowano od 5 maja na odcinku od ulicy Ciesielskiej do skrzyżowania ulicy Architektów z ulicą Daszyńskiego od strony Sośnicowic. Od 20 maja na odcinku od skrzyżowania ulicy Architektów z ulicą Daszyńskiego od strony Centrum Gliwic do ulicy Geodetów. W trakcie realizacji poszczególne odcinki ulicy będą czasowo wyłączane z ruchu. Jednocześnie zapewniony zostanie dojazd do posesji dla mieszkańców. Dla pozostałych uczestników ruchu wyznaczone będą objazdy prowadzące ulicami Tokarską, Geodetów, Ciesielską, Prawników i Daszyńskiego. Zakończenie inwestycji planowane jest w grudniu przyszłego roku.
6: O kompleksowym remoncie ulicy Architektów protestów w Gliwicach mówiła Jadwiga Jagiełło-Stiborska z Zarządu Dróg Miejskich. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Antyradia.
11: Ponad 110 milionów złotych wpuszczone w kanał. Katowice planują duże inwestycje związane z zagospodarowaniem deszczówki. Miasto Sandra Hajduk.
12: Te środki wpuszczone w kanał, mówiąc kolokwialnie, przede wszystkim trafią tam po to, aby w sytuacjach, w których mamy do czynienia z nawalnymi opadami deszczu, ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień. I taka jest główna idea tego projektu. Natomiast to już jest trzeci etap projektu pod nazwą uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach. I każdy z tych etapów rzeczywiście zakładał szereg inwestycji w tą infrastrukturę związaną z kanalizacją. W przypadku tego trzeciego etapu mówimy o ponad 110 milionach złotych, a wysokość dofinansowania może sięgnąć 60 milionów złotych, więc to rzeczywiście są spore i pokaźne kwoty. Tak jak wspominałam, chodzi nam przede wszystkim o to, aby usprawnić system odprowadzania wód opadowych w kolejnych dzielnicach miasta Katowice, ale też, żeby ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień, stąd cały szereg przeróżnych działań, które będą wykonywane. Część tych zadań została już zrealizowana, część jest w trakcie realizacji, a inne dopiero będą wykonywane. Cały projekt ma się zakończyć w 2029 roku, więc mamy jeszcze trochę czasu na to, aby te zadania zrealizować. Wśród zakończonych prac można wymienić m.in. przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Filarowej, budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Śląskiej, czy budowę odcinka kanalizacji deszczowej od ulicy Ściegiennego do ulicy Agnieszki. Tam też powstał zespół 5 podziemnych zbiorników retencyjnych. Ta woda, która jest w nich zbierana, może być wykorzystywana do różnych czynności, to jest m.in. podlewanie zieleni i czyszczenie ulic, ale też dzięki tej wodzie usprawnia się działanie straży pożarnej, bo z tą strażą pożarną zawarliśmy specjalną umowę o współpracy i dzięki temu rzeczywiście ta woda ze zbiornika także może być wykorzystywana do takich działań gaśniczych, więc to pokazuje, że z jednej strony oczywiście dbamy o to, aby nie dochodziło do takich właśnie lokalnych podtopień, ale z drugiej strony też wykorzystujemy tę wodę, dzięki czemu na przykład koszty obsługi miasta związane chociażby właśnie ze sprzątaniem czy podlewaniem zieleni po prostu są niższe. Obecnie trwają prace porządkowe po budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Boja Żeleńskiego. Tam powstała nie tylko nowa kanalizacja, ale też doszło do rozszczelnienia asfaltowej powierzchni, co oznacza, że utworzyliśmy tam pasy zieleni i dzięki temu też ta wchłanialność wód opadowych jest zdecydowanie lepsza. I zakończyła się też budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ulicy Szczygłów. Więc to jest to, co już udało się wykonać dzięki tym pracom. Natomiast oczywiście mamy też kolejne pomysły i kolejne projekty. Wśród nich jest m.in. budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Pierwiosnków, Pelargonii, to ulica Żarnowcowa, Szramka i część ulicy Sołtysia. I w ramach tych prac powstanie też podziemny zbiornik retencyjny. Ponad 60 metrów on będzie miał i objętość około 120 metrów sześciennych, więc też całkiem sporo tych wód opadowych do niego wejdzie. I tu także, tak jak w poprzednich przypadkach, te wody mogą być wykorzystywane właśnie chociażby do podlewania czy też sprzątania ulic, ale projekt obejmuje też zadania w rejonie ulicy Wojska Polskiego, Kostki Napieralskiego, Sępiej, Tunelowej, Orlej. W tych lokalizacjach oprócz rozbudowy i modernizacji kanalizacji przewidziano tam również zadania związane z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, a więc powstawanie chociażby ogrodów deszczowych czy też skrzyni rozsączających właśnie po to, aby tam też odbiór tej wody deszczowej był zdecydowanie lepszy. Ten projekt też obejmuje nasadzenia drzew i krzewów, więc tutaj wszechstronnie dbamy o zieleń, ale właśnie też o odbiór tych wód opadowych. Ale też te działania i te blisko 110 milionów złotych to są też, można powiedzieć, projekty miękkie, projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Tu chcemy przede wszystkim zwiększać świadomość mieszkańców właśnie w obszarze gospodarowania wodą i adaptacji do zmian klimatu. I ten projekt zakłada organizację spotkań z mieszkańcami, prowadzenie kampanii czy też umieszczenie tablicy edukacyjnej przy ogrodzie deszczowym, więc to wszystko ma na celu po prostu uświadomienie naszych mieszkańców dotyczące tego, jaki jest bezpośredni wpływ ludzi na bezpieczeństwo powodziowe, jaka jest rola retencji wód dla utrzymania bezpiecznych poziomów zasobów wodnych, więc to jest cały szeroki projekt, można powiedzieć, że kompleksowo przeprowadzony, bo z jednej strony, tak jak wspominałam, takie twarde inwestycje w infrastrukturę, z drugiej strony działania edukacyjne, właśnie po to, aby od A do Z zadziałać w tym aspekcie wód i opadów retencyjnych. Mamy przecież doświadczenia, wiemy jak to bywa w ostatnich latach, wiemy o tym, że te zmiany klimatu są widoczne, wiemy o tym, że coraz częściej mamy do czynienia z takimi intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu. Stąd staramy się jako miasto jak najlepiej przygotować właśnie do takich aspektów i stąd te elementy, takie jak inwestycje w kanalizację, czy też kwestia budowy zbiorników retencyjnych, których zresztą już trochę w Katowicach mamy.
6: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: autopromocja. Nie hańbi. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.
3: Twoje oczy lubią mnie.
0: Guns N' Roses.

Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Dzień dobry, wieczór, kochany majowy narodzie. Tomasz Ambroży Obertyn. Kłaniam się nisko. Święto pracy za nami, święto konstytucji przed nami, a tymczasem czas odpalić sobie śniadanie u Styranego, na które zaprasza was styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. Ja jak zwykle do godziny 10 prezentuję porcję największych bzdur, które wydarzyły się w ostatnim czasie. Dzisiaj między innymi będzie dylemat Pinokia na miarę XXI wieku. Będzie o francuskim rozbójniku, który grasował po lotnisku de Gaulle'a z suszarką. No i wybierzemy się też do Kentucky, ale bynajmniej nie na kurczaki. Także wy teraz sobie spokojnie nałóżcie jaj na boczku, czy tam kurczaków, jak wolicie, do śniadania. No a my gramy najlepszego roka na świecie. Już za chwilę miejsce 10 naszej listy największych absurdów.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Drugi dzień majowego weekendu, święto pracy za nami, a Styrany po całym tygodniu pracy, nomen omen, wasz prowadzący Tomasz Ambrożo Obertyn, ja jestem na posterunku i do porannej majowej kawy serwuję, czy też herbaty, serwuję porcję 10 największych bzdur, które wjeżdżają na półmisku, wciąż jeszcze parując od gorąca. Miejsce 10 naszego zestawienia, na początku przenosimy się do Kentucky, słuchajcie, ale wcale nie na kurczaki. W Richmond podczas operacji przeszczepu wybudził się dawca narządów. U 36-letniego Tomasa Hoovera lekarze stwierdzili śmierć mózgu. Gdy szykowali się do wycięcia serca, mężczyzna zaczął się miotać po stole. Także operacja niestety nie powiodła się, pacjent przeżył. To było miejsce 10 naszej listy przebojów 10 największych absurdów. Wy pomyślcie sobie, co tam jeszcze można spałaszować na śniadanie, a my tymczasem odpalamy wysokokalorycznego, najlepszego roka w Antyradiu.
0: Śniadanie usty.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Tomasz Ambroży Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący. Witam państwa po raz kolejny w ten długi majowy weekend. Ja jak zwykle umajam wam życie, serwując porcję 10 gorących, pysznych, parujących bzdur, które wydarzyły się w ostatnim czasie, i to wszystko w formie listy przebojów, a wiadomo, że wszyscy kochamy listy przebojów. Miejsce 9. Rosyjska agencja TASS donosi, że urząd nadzorujący media uruchomił zautomatyzowane narzędzie do wyszukiwania w internecie treści naruszających tak zwane rosyjskie prawo. Okulus, bo o nim mowa, będzie wykrywał m.in. memy z Władimirem Putinem. Jak zapewniają twórcy, wyświetli każdy mem i w poszukiwaniu wrogów Rosji zajrzy dosłownie wszędzie, spenetruje każdy zakamarek. Czy aby na pewno? No, tu rodzi się pytanie.
2: Co to jest? Nie świeci i nie mieści się w d***ie. Odpowiedź. Sowiecki przyrząd do świecenia w d***ie.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Styranego trwa i trwa mać. To oczywiście śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Po święcie pracy wasz styrany życiem i pracą prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn wciąż jest na posterunku. I ja jak zwykle również w długie majowe weekendy serwuję wam porcję 10 parujących, gorących bzdur, z którymi przyszło nam się mierzyć w ostatnim czasie. Miejsce 8 naszego zestawienia. Przenosimy się do Lublina. Złodziej został załapany na gorącym uczynku, jak wyżerał komuś kiełbasy z lodówki, donosił portal Donald.pl. Zatrzymany to 39-latek, słuchajcie, który włamał się do domu jednorodzinnego, skąd ukradł pieniądze tradycyjnie i dokumenty. Został jednak przyłapany przez właścicielkę, gdy próbował jeszcze sobie dojadać kiełbasę z lodówki. A prokuratura ustali teraz, czy była to podwawelska, no czy nie daj Boże parówkowa.
2: Parówkowym skrytożercom mówimy nie.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy.
0: Bądź kotem. Włącz antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99.

0: tę sobotę masło ekstra złukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Morliny są gorące.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
4: Wbijasz!
1: Morliny są
5: dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Gorąco.

0: KFC. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Majowa jutrzenka, no to jeszcze nie dzisiaj, bo 2 maja jest dopiero dzisiaj. No ale mimo wszystko wasz Styrany życiem prowadzący po całym tygodniu ciężkiej pracy i po święcie pracy melduje się na posterunku. Jak zwykle do 10 odliczam 10 największych absurdów, które wydarzyły się w ostatnim czasie. Miejsce 7 naszej listy przebojów. Jak to mówią, nie zna życia, kto nigdy nie pracował na SOR-ze. Przy okazji pozdrawiam wszystkich ratowników medycznych, ratowniczki i wszystkich ludzi dobrej roboty. Na jeden ze szpitalnych oddziałów ratunkowych, słuchajcie, trafił pacjent skarżący się na bóle brzucha. Lekarze przystąpili do badania i stwierdzili zapalenie otrzewnej. No, podczas wywiadu pacjent wyznał, że miał problemy z zaparciami, w związku z czym zaaplikował sobie doodbytniczo żywego węgorza. Tu pozdrawiam również wędkarzy. Na szczęście pacjent przeżył, węgorz także. Został wypuszczony do jeziora. Na pytanie, gdzie się cały czas podziewał, odpowiedział, że...
2: W dupie.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Leci muzyka, nikogo nie dotyka. Takie rzeczy to mogą pojawić się gdzie indziej w eterze, bo w tym miejscu, w którym jesteście, w tym miejscu eteru jest Antyradio i tutaj jesteście bezpieczni. Tutaj nic wam nie grozi, u nas tylko najlepszy rok na świecie. Tomasz Ambrożo-Obertyn na posterunku. Po święcie pracy wasz styrany życiem prowadzący serwuje porcję 10 parujących bzdur, którymi nakarmiło nas uniwersum obłędu. I to wszystko serwuje wam do śniadania. Także smacznego. Miejsce szóste. Meta, słuchajcie, chce śledzić pracowników pod pretekstem trenowania AI. Firma Zuckerberga zainstalowała

0: Promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG. Zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Święto pracy za nami. Pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej roboty. Przed nami jeszcze majowa jutrzenka, a w święto flagi 2 maja w samym epicentrum majowego długiego weekendu melduje się wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. Ja jak zwykle do majowego śniadania serwuję wam porcję 10 parujących gorących bzdur, którymi umaiło nam życie nasze uniwersum obłędu. Dotarliśmy do połowy, miejsce 5 naszej listy przebojów. Wiadomość zza oceanu. Okazuje się, że popularna influencerka ruchu MAGA została wygenerowana przez 22-letniego studenta z Indii. Konto Emily Hart na Instagramie zostało zbanowane po tym, jak okazało się, że pielęgniarka pozująca w bikini stylizowanym na gwieździsty sztandar nie jest żywym człowiekiem, ale wytworem AI zarządzanym przez niejakiego Samuela. Ale że nikt się wcześniej nie zorientował? No tak to jest z prawdziwymi amerykańskimi patriotami. Choćby miała po 7 palców i skrzela, i tak wszyscy gapią się na jej ogromne kompetencje.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Witaj Majowa Jutrzenko, Tomasz Ambroży Obertyn. Po święcie pracy wasz styrany życiem prowadzący umaja wam święto flagi, czyli 2 maja. Ja jestem na posterunku do godziny 10 i do tego czasu serwuję porcję największych bzdur, którymi karmiło nas uniwersum obłędu w ostatnim czasie. Jesteśmy za półmetkiem, miejsce 4 naszej listy przebojów. Według najnowszego badania organizacji Male Allies UK, większość nastoletnich chłopców woli relacje z botami generowanymi przez AI. Relacje ze sztuczną inteligencją są łatwiejsze ze względu na możliwość kontrolowania rozmowy. 26% ankietowanych przyznało, że docenia również uwagę, która jest mu poświęcana przez bota. Wyniki skomentował założyciel firmy, który stwierdził, że AI wprawdzie pozwala na stworzenie idealnej osoby, ale należy pamiętać, że takie relacje nie są prawdziwe. No jasne, jak można wejść w relację z czymś, co ma 6 palców? Za dzieciaka po to człowiek miał kumpli, żeby go pytali, ile widzisz palców, po tym jak już odzyskał świadomość.
2: O k***a, rzeczywiście, k***a, a łapie, wszystko boli.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Ola la, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
7: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Śmiało dołóżcie sobie jeszcze jaj na boczku, zróbcie sobie trzecią kapucinę. W końcu mamy długi weekend, samo epicentrum długiego weekendu po święcie pracy, jeszcze przed świętem Konstytucji, święto flagi. No a ja, wasz styrany życiem prowadzący, serwuję porcję 10 największych bzdur w formie listy przebojów. Miejsce trzecie, przenosimy się do Francji. Francuska policja bada sprawę faceta, który zakładał się o pogodę, a potem prawdopodobnie podgrzewał czujniki. Śledztwo rozpoczęło się po serii nietypowych wygranych na Poly Market, informuje The Guardian. Chodzi o dane ze stacji Météo France na paryskim lotnisku de Gaulle. Temperatura miała nagle skoczyć, w tym samym czasie ktoś obstawił sporo kasy. Co zrobiłeś z czujnikiem temperatury na lotnisku w Paryżu? Twoją bronią była suszarka? Cytuję pytanie jednego z graczy The Guardian. No, tak to jest z tymi Francuzami. Nawet gangsterzy używają narzędzi rodem z salonów piękności.
0: Śniadanie u

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltary!
4: Kto?
5: Woltary! Woltary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: 2 maja, święto flagi, za nami święto pracy. Pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej roboty przy tej okazji. Mam nadzieję, że wy również macie długi weekend. Jutro będziemy święcić konstytucję. No a dzisiaj przy sobocie, po robocie, jak to się mawia, Tomasz Ambroży Obertyn, czyli wasz styrany życiem prowadzący, serwuje listę przebojów największych absurdów minionego czasu, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. No i tak dotarliśmy do miejsca pierwszego. Wiadomość cyklu Jutro jest dziś, słuchajcie. Firma od Facebooka tworzy chatbota wzorowanego na Zuckerbergu, który będzie, ten chatbot, motywował pracowników do lepszej pracy. Korporacja pracuje nad stworzeniem sztucznej inteligencji, będącej cyfrową wersją Marka Zuckerberga, która mogłaby w jego imieniu komunikować się z pracownikami. To jeden z elementów szerszej strategii przekształcania firmy wokół rozwiązań opartych na AI. No proszę, a kiedyś systemy motywacyjne w korporacjach działały jednak na kablu. Zawsze był taki, co nakablował kierownictwu i dostawał premię.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Majowa jutrzenka, niech wam się mai. No a ja dzisiaj w święto flagi już się odmeldowuję. Macham do was za mikrofonu. Tomasz Ambroż Robertyn, bardzo wam dziękuję. Kolejne śniadanie u Styranego już w najbliższą sobotę od 7 do 10 i znów będę was karmił. Nakarmię was porcją 10 parujących, gorących bzdur, bo na pewno uniwersum obłędu nie zawiedzie i tym razem i takowych dostarczy. Nie wyłączaj radia, długi weekend i weekend w ogóle wciąż trwa. Najlepszy rok leci z głośników Antyradia. Już za chwilę Konrad Czubaj, między innymi, ale nie tylko, mnóstwo dobrego grania i innych atrakcji w Antyradiu. Ja się z wami żegnam, kłaniam się nisko, Tomasz Ambroż Robertyn. Powrócę w poniedziałek od 16 do 20 z Sandrą Hajduk-Popińską. Buziaczki, trzymajcie się, na razie.
0: Śniadanie ust.

0: Promocja. Nie hańbi.
1: Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy.
0: Bądź kotem. Włącz antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie.
4: Co na grilla idealnie, jak majówka nada się.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
3: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Tok w Rock w Antyradiu.
1: Konrad Czubaj, dzień dobry w środku majówki, a zarazem w pierwszym majowym skoku w rok, który jak co sobotę potrwa do godziny 14, będzie oczywiście konkurs antybohater, będzie do wygrania koszulka, kawa i kubek antyradia, będzie o luksusowym hotelu na Antarktydzie i będzie o miodzie, nie miodzie. Oczywiście przez cały czas nie zabraknie najlepszego rocka na świecie, The Offspring czy Jam, a nie miód w tej godzinie w Antyradiu.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: Majówka w tym roku, no generalnie słoneczna, ale będzie taki jeden dzień w tym roku, kiedy słońca zabraknie, proszę Państwa, i wcale nie za sprawą chmur. Otóż 12 sierpnia w Polsce będzie widoczne częściowe zaćmienie słońca, aczkolwiek no częściowe, ale takie prawie całkowite. No i im dalej na zachód kraju zaćmienie będzie większe, nawet do 87% w Szczecinie czy Wrocławiu. Także liczymy na to, że no, chmury dodatkowo jeszcze nie zasłonią tego widowiska.
0: Skok w Rok w Antyradiu. We'll be right back.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: przed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
4: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
5: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
6: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
6: Wow, pani burmistrza, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Kok w rok w Antyradiu.
1: To teraz będzie coś dla ochłody, a mianowicie o Hiltonie na Antarktydzie, proszę Państwa. Nie jest to co prawda oficjalny hotel sieci, ale stara stacja radiowa, którą badacze nazywali żartobliwie Wilkes Hilton. Jeden z nich napisał nawet do Hiltona w tej sprawie, a sieć przesłała paczkę z kapciami, szlafrokami i długopisami sygnowanymi kultowym logo, które znalazły się w wyposażeniu tej właśnie stacji. Przed wejściem wisi nawet szyld, ale to jedyny Hilton, przed wejściem do którego trzeba było czasem pomachać kilofem i łopatą.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: Ciekawe, czy ktoś na majówkę słucha Antyradia właśnie w Malibu, o którym śpiewała grupa Hole. Grupa Hole, czyli o wdzięcznej nazwie dziura. Także no, czy w Malibu, czy w jakiejś dziurze, ważne, że przy Antyradiu, a wkrótce będzie 11.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

promocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Gorąco.

0: MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skiteam.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Metallica.

0: Hity Radio. Gramy najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
1: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.

0: Tok w Rok w Antyradiu.
1: Dzień dobry, już po godzinie 11. Konrad Czubaj przy mikrofonie Antyradia zaprasza na kolejną godzinę Skoku w Rok, a po 11.30 startujemy z konkursem Antybohater, w którym co sobotę próbujecie odgadnąć tożsamość artysty bądź artystki na podstawie moich podpowiedzi. Konkurs rusza po 11.30, przypomnę, a teraz wielcy na antenie Antyradia.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: Rok w Rok w Antyradiu.
1: A tymczasem zaglądamy do Grecji, gdzie rośnie liczba chronionych plaż. Na liście jest już 250 takich miejsc, gdzie zakazane są leżaki, sprzęt wodny i granie głośnej muzyki. Celem jest zachowanie naturalnych siedlisk oraz ochrona lokalnej przyrody. A nowe przepisy mają pomóc w utrzymaniu dziewiczego charakteru tych miejsc, które są ważne zarówno dla środowiska, jak i dla lokalnej społeczności. A więc leżaki nie, sprzęt wodny nie, muza z głośników też nie, ale zawsze można zatańczyć bosą stopą, niczym książkowy Greg Zorba.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Metallicą w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
17: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
16: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
17: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
18: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
19: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
20: Po reklamie.
21: Antyradio. Gramy najlepszy rock na świecie. The Darkness. Blink 182.

0: Antybohater.
1: Proszę Państwa, rozpoczynamy co sobotni konkurs Antybohater, w którym próbujecie odgadnąć tożsamość artysty bądź artystki na podstawie moich podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź już za moment, druga podpowiedź przed godziną 12, a trzecia podpowiedź po godzinie 12 i wtedy demaskacja antybohatera. Dzisiaj do wygrania, jak to zazwyczaj bywa, koszulka antyradia, kawa i kubek antyradia, a Państwo piszecie w sprawie odpowiedzi pod antybohater@antyradio.pl. Natomiast pierwsza podpowiedź w dzisiejszym konkursie brzmi tak. Dzisiejszy antybohater sprzedał się na ołtarzu. Dzisiejszy antybohater sprzedał się na ołtarzu. Antybohater@antyradio.pl.
0: Antybohater.

0: Antybohater.
1: Trwa konkurs Antybohater, w którym do wygrania jest koszulka antyradia, kawa antyradia i kubek antyradia. Nowa kolekcja, proszę Państwa, kubka antyradia. Jeśli ktoś ma ten kubek ze starszym, takim kolorowym logo, to proszę walczyć, bo teraz logo jest wyżłobione i szare. Kubek jest naprawdę elegancki. Przypomnę pierwszą podpowiedź w dzisiejszym konkursie. Dzisiejszy antybohater sprzedał się na ołtarzu. A druga podpowiedź to, dzisiejszy antybohater był wczoraj we Wrocławiu przywoływany. O kogo może chodzić? Antybohater ma antyradio.pl.
0: Antybohater.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
4: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
6: To pewne.

Śniadaniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
2: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
4: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: bohater.
1: Dzień dobry, już po godzinie 12. No, jesteśmy już na ostatniej prostej konkursu Antybohater. Za chwilę trzecia podpowiedź w konkursie, w którym można wygrać koszulkę, kubek i kawę Antyradia. Przypomnę, że konkurs Antybohater polega na tym, żeby odgadnąć tożsamość artysty bądź artystki na podstawie moich podpowiedzi. A brzmią one dzisiaj tak. Dzisiejszy antybohater sprzedał się na ołtarzu. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater był wczoraj we Wrocławiu przywoływany. I trzecia podpowiedź. Dzisiejszy antybohater miał bardzo gitarowe, choć przybrane nazwisko. Antybohater @antyradio.pl.
0: Antybohater.

0: antybohater.
1: No to czas na rozwiązanie. Dzisiejszym antybohaterem był, proszę Państwa, Joe Strummer, współzałożyciel, wokalista i gitarzysta The Clash. Pierwsza podpowiedź brzmiała następująco. Dzisiejszy antybohater sprzedał się na ołtarzu. Chodziło o to, że Joe Strummer przyjął swego czasu 120 funtów za poślubienie południowoafrykańskiej kobiety, by ta mogła otrzymać brytyjskie obywatelstwo. No i za zdobyte pieniądze kupił Fendera Telecastera. Druga podpowiedź brzmiała tak. Dzisiejszy antybohater był wczoraj we Wrocławiu przywoływany. No chodzi tutaj o gitarowy rekord świata i utwór Hey Joe. Chociaż to nie o tego Joe chodzi. I trzecia podpowiedź. Dzisiejszy antybohater miał bardzo gitarowe, choć przybrane nazwisko. Strumming to po angielsku uderzanie w struny, natomiast naprawdę nazywał się John Graham Mellor. Za moment odpowiedź zwrotna powędruje do zwycięzcy, a my posłuchamy teraz Joe Strummera i The Clash.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Bicoq, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl. Skitim!
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.

0: asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: proszę Państwa, będą zmiany na półkach z miodami. Unia Europejska zabrała się za ulubiony przysmak Kubusia Puchatka, za miody mocno przefiltrowane, klarowane, takie pozbawione pyłku, no i nakazała producentom odpowiednie oznaczenia, a być może nawet i zakaz nazewnictwa niektórych produktów miodem. Więc no, będzie jak z oscypkami, nie będzie już można nazywać nie miodu miodem, będą produkty miodopochodne, no i pewnie różne ciekawe, egzotyczne nazwy. Ale dla nas, konsumentów, to dobrze, bo kupując miod, będziemy kupowali prawdziwy miód, a nie tam jakiś produkt miodopodobny.
1: Skok w rok w Antyradiu.

0: Psycho Rock w Antyradiu.
1: Talking Heads i Psycho Killer na antenie Antyradia jeszcze przed godziną 13. Zastanawiam się, czy David Byrne pokusi się o ten numer na koncercie zaplanowanym na 1 lipca na scenie Open Air Festiwalu. Swoją drogą, muzyk dopiero co rozpoczął swoją trasę koncertową występem w Missouri kilka dni temu, więc dopiero rozgrzewa się na tej trasie, która zaprowadzi go do nas na koncert, przypomnę, na Open Airze 1 lipca.
0: Skok w rock w Antyradiu.

autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: Rozpoczynamy ostatnią godzinę Skoku w Rok w sobotę 2 maja. Przypomnę, dzisiaj święto flagi Rzeczypospolitej, a mniej formalnie święto grilla. Też narodowe, bo to jest narodowa aktywność. A do smażenia na grillu i innych rzeczy bardzo relaksująca muzyka, m.in. Bob Marley zagra w tej godzinie na antenie Antyradia.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: Kok w rok w Antyradiu.
1: Buffalo Soldier, Boba Marleya. Swoją drogą regularnym gościem gitarowego rekordu świata we Wrocławiu jest Al Anderson, który występował w zespole Bob Marley and the Wailers i nagrał z Bobem kultowe albumy Survival czy Uprising.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ola lala majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 zł. Z kodem taniej o

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie.
1: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: w rok w Antyradiu.
1: Słuchacie Antyradia w sobotę, a tymczasem informacja, bez której absolutnie nie możecie żyć, a mianowicie odłowiono homara, który zdarza się raz, jak obliczono, na 50 milionów egzemplarzy. Otóż z jednej strony homar jest pomarańczowo-czerwony, no, taki homarzy, a z drugiej czarny, a linia idzie dokładnie wzdłuż jego ciała. No i właśnie dzięki tej mutacji genetycznej homar zapewnił sobie lepszy los, bo normalnie skończyłby na talerzu, a tak otrzymał VIP-owskie traktowanie i będzie podziwiany w publicznym akwarium.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Rok w Rok w Antyradiu.
1: Zbliża się godzina 14, a to oznacza, że kończymy już dzisiejsze podskoki. Proszę Państwa, to był Skok w Rok, a mi pozostaje życzyć Wam udanego majówkowania, a niedługo pojawi się tutaj Bartek Synowiec. Ja wracam jutro po godzinie 10. Konrad Czubaj, do usłyszenia.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają aromatyczną promkę. Kawa ziarnista Chibo 1 kg, różne rodzaje, 69,98 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99.
8: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim.
10: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media
15: Expert dalej masz. Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
17: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

pani Violet Grohl z kawałkiem 595 w Antyradiu. Bardzo fajny numer, który tym bardziej wpada w ucho, im częściej się go słyszy. Dzisiaj sobota, 2 maja, przy mikrofonie wita się z wami Bartek Synowiec, dokładnie w samym środku majówki. Mam nadzieję, że dzisiejsze wszystkie struny uprzyjemnią wam grillowanie i nie tylko. My tymczasem smażymy Lenego Krawica, a potem będzie coś po polsku.

Within Temptation to kapela, która bardzo lubi odwiedzać nasz kraj. No i podobnie jest z formacją Skillet, która w tym miesiącu pojawi się na koncertach w Polsce. Dla fanów Skillet mam dobrą informację, bo w dzisiejszym programie będę miał parę zaproszeń do rozdania na ich koncert 7 maja w Warszawie. Tym zajmiemy się niebawem.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń. Zyskuj i oszczędzaj z nową ofertą od Play. Wybierz światłowód i abonament komórkowy w pakiecie przez rok 50% taniej. Tylko 55 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrapki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Wiadomo, że niskie

0: 70% taniej oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Queen. Fall Out Boy. Morrissey.

Ambiente Radio. Gramy. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Wspaniałe Soundgarden z numerem Blow Up the Outside World. To numer sprzed dokładnie 30 lat, bo pochodzi z wydanego w 1996 roku albumu Down on the Upside. A w tym roku ma się ukazać, jakkolwiek to brzmi, nowy album legendy amerykańskiego grunge'u. Jakoś pod koniec ubiegłego roku muzycy Soundgarden poinformowali, że udało im się odzyskać zachowane gdzieś w archiwach wokale Chrisa Cornella, niepublikowane jeszcze. No i to pozwoliło im ukończyć utwory na jeszcze jeden album Soundgarden. Strasznie jestem ciekaw, jak to zabrzmi, kiedy już się ukaże. Na Avanty Radio zabrzmi teraz formacja Bon Jovi.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
1: masz. The EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja, 15 Gdańsk Stary Maneż, 16 Poznań B17, 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Poleca Antyradio.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
4: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
5: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

Nickelback i ich nowy numer Bones for the Crows. Bartek Synowiec, kłaniam się w naszym Narodowym Dniu Flagi, ale także tak się składa, że mamy dzisiaj Dzień Grilla, 2 maja. To akurat, że Dzień Grilla jest, to widać, słychać i czuć, a do tego Międzynarodowy Dzień Harry'ego Pottera także przypada 2 maja. Z tej okazji otworzymy teraz drzwi do naszej Komnaty Tajemnic.

zawsze przy tej piosence przypomina się kultowy film Quentina Tarantino, czyli Pulp Fiction, ale teraz nie o filmach, a o koncercie. W tym miesiącu na dwa koncerty do Polski przyjeżdża formacja Skillet. 7 maja zagrają na warszawskim Torwarze, a dzień później we wrocławskim A2. Ja mam dziś do oddania bilety na pierwszy z tych koncertów. W tym roku Skillet obchodzi okrągłą rocznicę swojej działalności. No i kto chce bilety na ich koncert w Warszawie, niech napisze do mnie na bartek@antyradio.pl. Ile lat Skillet jest już na scenie? bartek@antyradio.pl. Dwa podwójne bilety na koncert na warszawskim Torwarze czekają.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Zyskuj i oszczędzaj z nową ofertą od Play. Wybierz światłowód i abonament komórkowy w pakiecie przez rok 50% taniej. Tylko 55 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Formacja Skid Row, jeszcze z czasów, kiedy ich frontmanem był Sebastian Bach, bez Johan na początku, ale mimo wszystko udało im się stworzyć klasyk, tyle że rockowy. Dzisiaj sobota, 2 maja, jak tradycja od jakiegoś czasu nakazuje, 2 maja przypada zawsze finał Pucharu Polski w piłce nożnej. Za mniej więcej kwadrans na murawę Stadionu Narodowego w Warszawie wybiegną piłkarze Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa. No a za mniej więcej 2 godziny dowiemy się, która z drużyn zdobyła jeden z najbardziej prestiżowych tytułów w polskiej piłce nożnej.

Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
7: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
8: Gotowi na majówkę?
9: Tak!
8: Hamak?
9: Jest!
8: Grill?
9: Jest!
8: Zdrapki i gry Lotto?
9: Są!
10: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Dog Eat Dog. Iron Maiden.

0: Scorpions, Ozzy Osbourne. Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
1: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Grand Goat.

Grupa Cedar, czyli najbardziej znany rockowy zespół z RPA w Antyradiu. To jeden z ich nowych kawałków, nazywa się Into the Ground. Ja nazywam się Bartek Synowiec, dzisiaj towarzyszę pewnie wielu z was przy grillu. W końcu 2 maja to dzień grilla. Część z was być może właśnie podróżuje, a część, tak jak ja, normalnie pracuje. Wszyscy mile widziani we wszystkich strunach rocka.

Linkin Park w Antyradiu. Z niecierpliwością czekam, aż Linkini wrócą do Polski, ale także z niecierpliwością czekamy na Metallica. To już za 17 dni Metallica zamelduje się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, no i zagra swój wielce wyczekiwany koncert. Mam świetną informację dla tych, którzy chcieliby pójść na ten koncert, ale nie mają jeszcze biletu. Od poniedziałku rusza tydzień z Metallicą w Antyradiu, w którym codziennie będziemy rozdawać zaproszenia na to wielkie wydarzenie. Bądźcie bardzo czujni.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej, 8,99 za kilogram.

Deftones w coverze formacji The Cars w Antyradiu. Powoli kończymy dzisiejsze wszystkie struny rocka, a skoro tak, to czas na rozwiązanie konkursu. Pytałem o rocznicę grupy Skillet. W tym roku stuka im okrągła 30. Zaczęli w roku 1996, no a 30 lat później zagoszczą dwukrotnie w Polsce. Najpierw w Warszawie, potem we Wrocławiu. To już w przyszłym tygodniu. Na ten warszawski koncert zaraz rozdam bilety zwycięzcom. Bartek Synowiec, dzięki za dziś i mam nadzieję, że usłyszymy się jutro w klasycznej liście przebojów. Cześć!

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
9: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
10: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Top Milker.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Piękna majówka trwa. Dzień dobry, drugi dzień maja. Serdeczne pozdrowienia dla Polaków za granicą. Dziś święto, no, między innymi właśnie państwa. Pamiętamy, pozdrawiamy. No i gramy. Będzie ślicznie, metalicznie. Już czekamy, 19 dzień maja. Państwo wiedzą, o co chodzi. Czekają państwo na ten koncert Metaliki w Chorzowie. Ja również. A teraz czekają państwa 2 godziny ze mną. Paweł Chowaniec, zapraszam.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Maj jest spektakularny. Czekamy na Metallicę w Chorzowie, a fani Stonesów czekają na album. Tak, według spekulacji. Nowy album The Rolling Stones ma ukazać się 10 lipca tego roku. Na razie nie ogłoszono żadnej trasy koncertowej, no jednak ten nowy album potwierdza, że Stonesi nadal aktywnie działają i nie zamierzają kończyć kariery. Oficjalnie ma się pojawić informacja w maju. Teraz rok podaje właśnie taką informacje, no w to nam graj.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: dostawa firma Coral, producent lodów Top Milker.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Metallicą w Amperadiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Amperadia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Amperadio. Najlepszy rok na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Amperadiu. Audycja prosto w punkt.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Gotowi na majówkę?
10: Tak!
9: Hamak?
10: Jest!
9: Grill?
10: Jest!
9: Zdrabki i gry Lotto?
10: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
13: The EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja, 15 Gdańsk Stary Manerz, 16 Poznań B17, 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
14: Poleca Antyradio. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
15: I to razem
16: przyjemnie spędzić czas.
15: Ale pachnie.
14: Spróbować w czekolady.
16: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
15: O, wow!
14: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
17: Keno kręci nas już 18 lat.
18: A my się rozkręcamy.
17: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
19: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
18: Ale to kręci!
17: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Winiary Bookings zaprasza. Skillet. Jedna z największych rokowych sensacji XXI wieku. Autorzy przebojów Monster, Hero i The Invincible.
15: 7 maja. Torwar, Warszawa. Ponad 20 milionów sprzedanych albumów i koncerty, które na długo zostają w pamięci. Przygotuj się na wieczór pełen hitów i bezkompromisowej energii. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
20: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
21: Po reklamie.
22: Antyradio. Gramy najlepszy rock na świecie. John Jett. Greta Van Fleet.

Polskie Radio. Gramy najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Majmy się pięknie. Dla większości Polaków majówka to sygnał do rozpoczęcia sezonu grillowego i pierwszych plenerowych pikników, czytam w necie. No nie bardzo się do końca zgadzam z taką tezą, bo sezon grillowy już trwa pomimo, a nawet na przekór zimnemu kwietniowi. Oby maj nam się sprawdził. Na razie się pięknie sprawdza, muzycznie na pewno. O tym za moment Państwu opowiem a propos Chorzowa.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Maj jest śliczny i metaliczny, z pewnością będzie. Lars Ulrich w trakcie spotkania po projekcji filmu Metallica Save My Life został zapytany, jaką radę ma dla młodych artystów, i on odparł: bądźcie konsekwentni, dość jasne jest, że na wszystko trzeba poświęcić czas. Czy to grasz na gitarze, bębnach, czy robisz filmy, musisz na to poświęcić czas, a także musisz być szczery wobec samego siebie. Nie ma dobrych i złych motywów. Czy chcesz grać muzykę, bo płonie w tobie pasja? Czy chcesz grać muzykę, żeby być sławnym? Czy chcesz grać muzykę, żeby być bogatym? Nie ma w tym nic złego ani dobrego, ale nie okłamuj siebie co do motywów. O mecie opowiem trochę więcej po godzinie 19, a 19 maja będzie ślicznie, metalicznie w Chorzowie. Tak właśnie będzie.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
9: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Kochany, witam ponownie. Minęła 19. Od razu z bardzo dobrą informacją. Wraca Republika na 3-letnie koncerty. Legendarny zespół wystąpi jako gość specjalny projektu Moja Krew, Twoja Krew w sierpniu w Krakowie i Warszawie, a 18 lipca w Jarocinie w ramach festiwalu. Ten festiwal pod patronatem Antyradia. Najwięcej na naszej stronie na antyradio.pl Państwo znajdą. Majmy się i czekamy na metę, bo maj jest i śliczny, i metaliczny. Za chwilę o tym więcej opowiem.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: 19 maja ruszamy na stadion do Chorzowa. Metallica odwiedzała chorzowski stadion trzykrotnie. W 1991 roku, w 2004 roku oraz w 2008 roku. A dla przypomnienia, ich pierwsze występy to jeszcze odległe lata 80. XX wieku. Zespół przyjechał do Katowic w lutym w 1987 roku, dając dwa koncerty w Spodku, które przeszły do legendy z przeżyciami nie tylko muzycznymi, ale to państwo albo wiedzą, albo poczytają we wspomnieniach. Na pewno była to pierwsza wizyta Metalliki za żelazną kurtyną, która do dziś jest uznawana za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii metalu w Polsce.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
0: Teraz w

0: expert.pl. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
5: masz. Po reklamie.
6: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Czekamy na Metallicę. A dlaczego tak sporo opowiadam o Metallicę? No bo maj jest śliczny i metaliczny. Będzie z pewnością. Państwo wiedzą, ale warto przypomnieć. Zespół zagra 19 maja na Stadionie Śląskim. Niewykluczone, że znów przygotują niespodziankę w postaci polskiego utworu wykonanego w naszym języku. Zobaczymy, jak będzie. A dlaczego też o tym mówię? Bo bardzo dużo będzie się działo przed występem Metallicy. W Antyradiu.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: O Metalice Państwu opowiadam. Ktoś zapytał od razu, czy będą bilety na wyprzedany już koncert. Może tak, może nie. Radzę być czujnym już od poniedziałku. Na razie nie wiadomo, jakie utwory pojawią się na setliście. Pierwsze przewidywania poznamy dopiero za kilka dni, 9 maja, kiedy oni zagrają w Atenach. To będzie występ zaczynający tegoroczną europejską trasę Metaliki. A w kolejnych dniach kapela odwiedzi Bukareszt, a trzecim miastem w kolejności będzie właśnie Chorzów. I my tam będziemy. Miłego majowania. Paweł Chowaniec, do usłyszenia. Za chwilę Jurek Owsiak i zaraz będzie ciemno.
0: Najlepszy rok na weekend w

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi Jurek Owsiak.
9: Oh yeah. We got some singers out there. Everybody can sing.

Ale piękna końcówka, moi drodzy, przewidziała soundtrack dokładnie 13 lat temu, w 2013 roku. Tak zagrali Antysocial, no ale jak to zabrzmiało, jaki to był koncert, jaka to była niesamowita energia. Witamy was, 524 wydanie, zaraz będzie ciemno, zbc@antyradio.pl, Hodor przy gałkach, ja przy mikrofonie. Zaczynamy naszą audycję oczywiście zgadywanką, kto i kiedy tak zagrał najpiękniej na najpiękniejszym festiwalu świata. Pytanie może nie będzie trudne, także z czasów zamierzchłych, ale myślę, że damy sobie radę. zbc@antyradio.pl. Moi drodzy, ważna wiadomość, 94 dni już tylko pozostało do 32 Poland Rock Festiwalu, ale najpierw zagadka.

zapytanie, oczywiście brzmi, kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, a ślicie je na adres zbc@antyradio.pl. Moi drodzy, no musimy to skomentować jednym zdaniem. Genialna zbiórka, która się wczoraj zakończyła wieczorem. Łatwoganki Cancer Fighters zebrali, według tego co podali oficjalnie, 257 549 860 zł 32 grosze. Stan na godzinę 9 rano na 27 kwietnia. Już nic nie dodajemy. Cieszymy się bardzo. Pogratulowaliśmy bardzo, bardzo, bardzo mocno. Zapraszano mojego Facebooka, ale także polecam wszystkim post na Facebooku Kafir Afgan. Kafir Afgan. Wejdźcie sobie, przeczytajcie trafione, niezatopione, bo to nie można takiego komentarza zatopić. Trzeba go po prostu przeczytać, bo jest w tym ogromny sens. Ja mówię dziękuję za to, co było tam napisane i co brzmi jak byk. Moi drodzy, częste pytania festiwalowiczu. Dlaczego nie można spać w samochodzie? A dlaczego nie można wjechać samochodem na pole i rozbić obok namiotu? A po co ten płot? Kiedyś go nie było i było dobrze. A dlaczego nie można palić ognista ani grilla? Dlaczego nie można używać otwartego ognia? Co złego jest w szklanych butelkach? Dlaczego nie mogę wypić piwa pod sceną? Dlaczego festiwal nie jest po Ostrzynie? Dlaczego nie można jeździć na rowerze rolkach? Czy jak Rock Camp jest wyprzedany, to czy można przyjechać? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Tych pytań mamy bardzo dużo. I to oznacza, że festiwal jest w takim ogniu, w takim ogromnym tornado zainteresowań. Ludzi, którzy są tam pychać po raz pierwszy, którzy no może jakoś nie trafiają z tymi wszystkimi wiadomościami. Pytanie może takie dzisiaj do was praktyczne. Dlaczego, dlaczego? Jak to zrobić? Jak informować? Wydaje nam się, że wszyscy wiedzą, że jest to festiwal niebiletowany, że wszyscy wiedzą, że są ogromne pole, 90% tego pola to są miejsca na darmowe namioty, na to, że dobrze czekało aż do otwarcia bramy we wtorek o godzinie 12. Nikt tego wcześniej nie zajmie. To będzie puste, będzie czekało na wszystkich, którzy tam przyjadą. Nie wprowadzamy szkła, bo jak szkło się rozbije, to stwarza duże niebezpieczeństwo. I to już jest taka tradycja od Kostrzyna, od nawet Żar, żeby nie wnosić opakowań szklanych, bo one robią często największy kłopot. Dlaczego nie można spać w samochodzie? Bo tego zabraniamy nie my, tylko zabraniają przepisy. Jeżeli ktoś ma parking i te parkingi będą wokół nas, no to są przepisy związane z bezpieczeństwem, tak jak przepis antypożarowy. Nawet nie wiecie, jak bardzo dokładnie nas sprawdza zawodowa straż pożarna, która wystawia opinię, ile gaśnic musi być rozlokowanych na całym festiwalu, a więc jeżeli są gaśnice, no to nie prowokujemy żadnego ognia i to się raczej nie zdarza. To są wyjątkowe sytuacje, gdzie sami my podchodzimy i mówimy, hej, zgaś ten ogień i szybciutko on jest gaszony. Nie jeździmy na rolkach, nie jeździmy na rowerze, bo jest taki tłok, jest tak dużo ludzi. Na rowerze ludzie jeżdżą, ale jest taki duży tłok, więc wszystkich prosimy, rób to ostrożnie, rób to na maksa bezpiecznie. Miej kask na głowie, gdyby się coś stało. Dlaczego nie jest w Kostrzynie? No bo jest w Czaplinku, Broczynie. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Jak to robić? Jak zrobić, żeby jeszcze bardziej ludzie mieli do czego zajrzeć? Wydaje nam się, że informujemy wszem i wobec, że pokazujemy, że mówimy, ale ciągle te pytania dlaczego się pojawiają, dlatego dzisiaj o tym mówimy. Może macie też jakiś pomysł, gdzie powinna taka informacja wisieć przez cały czas, być taka zatopowana, zakotwiczona i gdzie one, te informacje powinny być, tak żeby trafiły do wszystkich, do wszystkich. A przy okazji, moi drodzy, będziemy wam mówili o takim kołowrotku do podróżowania, do chodzenia, do układania sobie wakacji w lipcu, bo chcemy wpleść także nasz festiwal. Piękne miejsce festiwali przed i po. Jarocin Festiwal 16-19 dzień lipca. Ostróda Reggae Festiwal tydzień później, 23-26 dzień lipca. Później jesteśmy my, 30-31 dzień lipca, pierwszy dzień sierpnia i po nas, po raz pierwszy, z czego się bardzo cieszymy, Artur Rojek robi swój off-festiwal Katowice, 7-9 dzień sierpnia. Ugly Kid Joe także sprzed 13 lat.

0: Drogi Jurku, na początku chciałem cię przeprosić, bo w trakcie ostatnich 3 dni na początku myślałem, że ty po prostu musisz tam być. Mam na myśli najsłynniejszą kawalerkę w Polsce i też tak zakładałam. Ale ty zrobiłeś coś o wiele lepszego. Mega włączając się w akcję, umieszczając pisa, raczej nagrania, ale z boku. I to było mega. Jak zwykle pokazałeś mega klasę i rozsądek, bo dzięki temu nie dałeś szansy na dokarmianie tych, którzy żyją w swoim czarnym, pełnym nienawiści świecie. Jak zwykle w punkt, teraz to rozumiem i mega docenią. Doceniam, a ja od siebie tylko dodam, no trzeba być nieźle pokręconym, żeby właśnie nad tym wszystkim jeszcze gotować taką akcję z telefonami, z nienawiścią, z krytykowaniem orkiestry. No, ale trudno, niektórzy tak mają. I wracam do maila. Te ostatnie nie były niesamowite. O akcji dowiedziałem się od mojego syna już na początku tygodnia. Mówił, że wpłacił. Mamo, wolę tak wydać kasę, zamiast kupić śmieciowe jedzenie albo jakieś inne G. Myślałem, że to coś małego, ale potem mi wyjaśnił i sama się wkręciłam na maksa. Ostatnie 3 dni to już był mega kosmos. Oglądanie w domu, w pracy, w aucie, w Niemczech. Nie mogli uwierzyć, co się w Polsce dzieje. Kocham tę naszą polską spontaniczność. Ściskam ciebie i Chodora bardzo mocno. Natalia z Reda Widenbrick. Ściskam też mojego syna Arka, który widzi, co jest w życiu ważne. No, to się nieźle pojawiło. Witaj, kochany Jurku. Co roku pojawia się wiele pytań od świeżaków, którzy wybierają się na festiwal i tak sobie myślę, że można by było im przygotować mały przewodnik lub sporządzić listę najpopularniejszych pytań i odpowiedzi. Następnie opublikować je na social mediach Poland Rock. Tak zrobimy. Zrobić coś na wzór listy niezbędnych rzeczy, jakie należy zbierać ze sobą na festiwal i jakich wręcz nie wolno. Taką listę przygotowaliście już jakiś czas temu i służy ona świetnie zarówno nowym i starym festiwalowiczom. Podobna lista, myślę, by pomogła odnaleźć się w gąszczu pytań. Ściskała dla Chodora Ania ze Szczecina. Świetnie. Siema Jurku, siema Chodorze. Co do tematu audycji, to co roku dorasta nowe pokolenie, które nie pamięta żart czy Kostrzyna. Dla nich Czaplinek to jak nowa planeta. Fakt, że festiwal jest niebiletowany, paradoksalnie nakłada większy obowiązek informacyjny. Ludzie muszą czuć, że ta wolność ma swoje ramy, dzięki którym jest bezpiecznie. Moja rada, nie walczcie z tymi pytaniami. Potraktujcie je jako dowód na to, że festiwal żyje i wciąż przyciąga nowych ludzi, a to przecież największy sukces. Pozdrawiam wszystkich przed radio odbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry. Przesyła Marek Złowicza. Te pytania też nas cieszą. To tak trochę prowokacyjnie mówię, dlaczego. Więc żeby nie pytać dlaczego, to poproszę pana Stefana o głos.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.
2: Zapraszam Rudą.
3: Ale idę z mężem, nie wiem co ty na to.
2: Zapraszamy.

I moi drodzy, na pewno rozpoznałem się orkiestra dorosłych dzieci zagra na dużej scenie 1 sierpnia o godzinie 15. To oni was zaproszą z początku dnia pod dużą scenę. Później Heleni Oci po nich, co już zapowiadałem, a kolejne kapele także będziemy was informowali, bo dzisiaj jeszcze dwa ogłoszenia. W tej godzinie jeszcze, no i w następnej kolejne. Orkiestra dorosłych dzieci, czyli projekt Kuby Pucisza, rozgrzewali was na małej scenie, to jeszcze jak grali razem z nami podczas finałowego grania. Tam się zmienia to wszystko, więc Kuba utrzymuje taki projekt w takiej płynności. Kogo zobaczymy na scenie najpiękniejszego festiwalu świata, to się okaże i na pewno będziemy przed samym festiwalem już znali wszystkich wykonawców, ale zabawa murowana, no bo to po prostu wszyscy z nami znamy i lubimy, kiedy możemy odśpiewać każdy kawałek, jeden po drugim, rozkręcając się na cały piątkowy, sobotni, niesamowity dzień 1 sierpnia. Zapraszamy bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Ja jeszcze przypominam, że pasaż handlowy ruszyły zapisy. W zeszłym roku było 40 stoisk, połowa już się rozeszła, więc pasaż handlowy polendrockfestival.pl / twoje stoisko sprzedazowe. Ale wystarczy wejść na nasze strony, tam odszukacie wszystko, co jest. Dokładnie zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja, chyba że się rozejdą, ale pamiętajcie, że dokładnie też wiemy, mamy dokładną rozpiskę i zapoznacie się z tym, czego jakby nie akceptujemy, jakie są zasady na tym stoisku handlowym, które się przyjął już od paru lat i świetnie to funkcjonuje. Są jeszcze parkingi, same parkingi, nie trzeba mieć namiotu postawionego na naszym festiwalu, Polendrock Festiwalu, aby wykupić parking, który będzie na terenie tym naszym festiwalowym. www.rockcamp, www.rockcamp pisane razem, to są wszystkie informacje, także www.rockcamp na temat prysznicy, a więc prysznice płatne, otwarte przez 24 godziny za dobę, dziecko do drugiego roku życia gratis i tam pytania kierujcie, wykupujcie, aby później nie stać w kolejce. I uwaga, depozyty, szafki, zostały już tylko szafki średnie z USB, szafki średnie z USB. Od 27 lipca do 2 sierpnia można sobie taką szafkę zarezerwować. W zeszłym roku nie zdążyliśmy ich jakby zaktywizować, żeby one były. W tym roku one już są i z tego się bardzo cieszymy, bo robią dobrą robotę. Na wstępie tego maila pragnę z całej siły przytulić do serca Arnikiem z Gór Sowych. Trzymaj się, kochana. Też się bardzo mocno tulimy. Odpowiadając na pytanie, dlaczego? Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. No chyba, że naprawdę z całej siły chcecie, by to był wasz ostatni festiwal. No to mógłbym skończyć, ale powinniśmy w zespół stworzyć festiwalowy fakt. Tak, jako dziecko też czytałem ten skrót, domyślacie się jak. Czyli najczęściej zadawane pytania. To może zacznę ja. Dlaczego nie wolno wprowadzić zwierząt na terenie festiwalu? Zwierzaki, a zwłaszcza psy, mają o wiele czulszy słuch od nas. Przypomnij sobie, co czują podczas Sylwestra i pomnóż razy dwa. Oprócz tego, festiwal to masa ludzi i masa zapachów. Każdy psiak by oszalał. Peace, love and music, kochani, Irek spod Wadowic. No pięknie, jest pytanie, jest od razu odpowiedź. The Warning, czyli siostry z Meksyku, przepięknym graniu w 2024 roku.

Witaj Jurku, witaj Chodorze i słuchacze. Myślę, że odpowiedzią na wiele pytań jest zapisanie się na szkolenie pokojowego patrolu, z którego właśnie dziś wróciłam. Tam na pewno ludzie dowiedzą się, jak wygląda bezpieczeństwo na Polendrok Festival i dlaczego te wszystkie zasady są tak ważne. Ono uczy także wytrwałości, przyjaznej komunikacji, spokoju i o wiele więcej. Drogi Jurku, jeśli potrafiłeś stworzyć taki team i miejsce, to wiem, że żadne wyzwanie czy pytanie cię nie pokona. Dziękuję za wszystko, pokojowy patrol i oraz miejscowości Występ. Dziękuję, to my także ciągle dziękujemy za twoje słodycze, które nam przysłałaś. A pokojowy patrol, uwaga, 228 szkolenie, 22-24 maja, 228 szkolenie, 22-24 maja, no w czarujących okolicznościach, przed już będzie przepięknie, już jest bardzo pięknie, a będzie jeszcze lepsze. I uwaga, nowy adres, gdzie kierujecie swoje zgłoszenia: szkolenie.pokojowypatrol.pl, szkolenia.pokojowypatrol.pl. I tak samo możecie tam zgłaszać się na Pyrkon, czyli ci, którzy już mają czerwone koszulki, chcecie pomóc, 19-21 dzień czerwca w Poznaniu, Pyrkon, tam możecie być. Gorąco, bardzo was gorąco witam ze słonecznego Pobierowa. Jest cudownie, mega ciepło. Szacun, łatwo gang za zbiórkiem, nie da się tego opisać. Hejterom gromkie fuck. Witam prezesa Chodora i wszystkich tu zgromadzonych. Siema, Basia z Krosna Odrzańskiego. Pozdrowienia całej ekipy ZWC Jurka, mała prywata. Możemy prosić o pozdrowienia całej ekipy Aldente odliczającej do Poland Rock. Dziękujemy za piękną kartkę. Natalia i Jacek. Rozwiązanie z zagadki to, no i bardzo dobre rozwiązanie. Nie będę czytał dalej. Niestety w obecnych czasach nie wystarczy czytać informacje, instrukcje obsługi, umowy czy regulaminy. Chyba stąd pojawiają się masa pytań. Na naszym festiwalu funkcjonują świetnie informacje.

Temat dzisiejszej audycji bardzo ciekawy dla wielu nowicjuszy, festiwal nawet kontrowersyjny. Wszystkie zasady festiwalu, głównie czego nie wolno, nie dla wszystkich są takie jasne. Ludzie myślą sobie, że to jest najzwyczajniejszy kemping, więc wszystko tam można mieć. W tamtym roku na festiwalu, jak wróciłem grupie młodych ludzi, że nie wolno nosić szklanych butelek piwa na teren festiwalu, to mnie wyśmiali. Sam fakt, że tak zareagowali, był już dla mnie przerażający. Zacząłem o tym myśleć i dopadła mnie taka straszna myśl, że ludzie jednak robią co chcą. A może tak właśnie robią, bo znaleźli się tam przez przypadek, tak na jeden koncert, sama nie wiem, ale właśnie mówmy o tym, bo może to do ludzi jednak trafi. Pozdrawiam serdecznie, Violetta z Borbo. Violetto, generalnie my jesteśmy bardzo, ale to bardzo zadowoleni z tego, jak ludzie utrzymują porządek, jak się trzymają tych wszystkich naszych przepisów, które wynikają z bardzo surowych, jeszcze bardziej surowych przepisów o imprezach masowych. Wydaje nam się, że właśnie ten dialog, to kierowanie do ludzi takich słów, aby także o ten porządek dbali, bo to nam pomaga, jak to napisał chyba Irek, no chcemy ten festiwal za rok także zrobić, aby był on przykładem takiego dobrego miejsca, w którym się dobrze czujemy. To trafia i tak właśnie chcemy się posługiwać, ale z przyjemnością słuchujemy się wasze słowa. Enter Shikari 2013.

0: 13 lat mam też sikary. Takie dźwięki na najpiękniejszym festiwalu świata. Dlaczego? Wierzę, że wszystkie zasady, które obowiązują u nas na festiwalu, są wprowadzane dla naszego bezpieczeństwa. Ogień, szkło, przecież to już samo w sobie jest mega zagrożenie. Dodajmy do tego bardzo łatwo palne namioty, jeden obok drugiego. Wyobraźnia już powinna zrobić swoje. Wszystkie zakazy, nakazy są dla naszego dobra. Przecież to my wszyscy tworzymy tę piękną, co ja piszę, najpiękniejsze miejsce na ziemi. Pozdrawiamy, ściskamy, Paulina i chłopcy z Łobza. I bardzo dobra odpowiedź na zagadkę, ale po skryptum bardzo piękne. Kefir Afgan napisał piękny komentarz do tego, co się działo przez ostatnie 9 dni. To takie przykre, że żyjemy w świecie, w którym władza dzieli społeczeństwo. Z każdej strony wylewa się miat. Zamiast porównać Wosiu i Łatwo Gang, cieszmy się, że mamy kolejnego bohatera, anioła stąpającego po ziemi. Pan Stefan teraz będzie w pięknym momencie w punkt.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

lata mam taki ma tytuł ten numer. Przepiękny. WW, moi drodzy, jest to nietypowe ogłoszenie, zagra na nocnym ASP w środę o godzinie 23.50. Godzina 23.50. Nocne ASP to jest ten moment, kiedy tą energię z was spijamy, zbieramy, bo ona jest po prostu rozsadzająca na dzień przed otwarciem oficjalnym całego festiwalu. Nie ma piękniejszego wtedy miejsca jak nocne ASP. Będzie trzech wykonawców. Dzisiaj przedstawiam wam jednego z nich, czyli zespół WW. Bardzo się cieszę, że Wojtek z taką przyjemnością, radością natychmiast powiedział: tak, jestem, będę z wami na festiwalu. Bardzo, bardzo ci, Wojtek, i cała twoja ekipo dziękuję. Coroczny sezon pytań uznajemy za otwarty, co roku to samo. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Mam nadzieję, że pytania padają od nowego pokolenia pięknych festiwalowiczów, bo zakładam, że starzy bywalcy to już wiedzą. Dla naszego dobra. Dla naszego dobra. Dlaczego? Dla naszego dobra. Auto na parking, człowiek do namiotu. Na polu jest morze materiału. Jedna iskra i mamy problem. Buta zostaje na działce. Ogień plus namioty plus wiatr. Najgorszy koszmar pokojowego patrolu i nas wszystkich. Płot to nie bilety, to nie bramki, to bezpiecznik. Róbmy tak, żeby każdy przyjazd był dla nas i osób wokół bezpieczny, a pokojowy patrol miał jak najmniej pracy. Do zobaczenia wkrótce. Ania z rodzinką modelarzy, zawsze z wami, zawsze z orkiestrą modelarzy wszystkich krajów. Łączy się. Pięknie jest to napisane. Trzy punkty, Aniu, odkładam, bo to ładnie jest do naszego informatora. Już tutaj sobie pisze informator, żeby to właśnie napisać. Jeszcze, o, słyszycie, jak mój flamaster leci. Jeszcze raz to powiem. Auto na parking, człowiek do namiotu. Buta zostaje na działce. Ogień plus namioty plus wiatr. Najgorszy koszmar pokojowego patrolu. Płot to nie bilety, to nie bramka, to bezpiecznik. Róbmy tak, żeby każdy przyjazd był dla nas i osób wokół bezpieczny, a pokojowy patrol miał jak najmniej pracy. Pięknie napisane, za co bardzo dziękuję. Co roku wysyp tych samych pytań. Ludzie są zbyt leniwi, aby poszperać informacje. Wolą zadać tysięczne pytanie na forach. A może dla tych opornych na szukanie wiedzy przygotujcie krótki filmik. Obrazki ruchome szybciej docierają do wielu. Jeszcze napisał Chris z Nadgarów. Odszedł Jarek Hryszko z Gór Stołowych. Ogromna strata dla naszej fanklubowej bandy, połączona z twoją audycją i festiwal. Ściskamy Arnikę w tym trudnym dla niej czasie. Także ją ściskamy i także myślimy o niej wszyscy bardzo, bardzo, bardzo mocno. Guano Apes, moi drodzy, Guano Apes, tak grający w 2024 roku.

Ale to pięknie zabrzmiało. Słuchając dzisiejszej audycji, szczególnie doceniam kwestię zasad bezpieczeństwa na festiwalu. To ważne, żeby jasno wybrzmiało nie tylko czego nie wolno, ale także dlaczego te zasady istnieją. Choćby zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, jak szkło czy materiały pirotechniczne, które w tłumie mogą stanowić realne zagrożenie dla innych uczestników. No i temat zwierząt. Nawet jeśli ktoś chce zabrać swojego pułpila z dobrego serca, to hałas, tłoki, stres festiwalu to dla nich ogromne obciążenie i ryzyko. Mam też poczucie, że takie przypomnienia są szczególnie ważne, bo bezpieczeństwo festiwalu nie zależy wyłącznie od służb. Ono zaczyna się od każdego z nas. Oczywiście, że tak. Od naszej decyzji i odpowiedzialności za innych. Z drugiej strony, ogromne uznanie za to, jak pięknie wybrzmiał temat ostatnich dni na polskim YouTubie. Akcja wsparcia dla Fundacji Cancer Fighters to coś, co naprawdę daje nadzieję. Takie inicjatywy, podobnie jak działania WOŚP, pokazują, że mimo różnic, Polacy naprawdę potrafią się jednoczyć, kiedy chodzi o coś ważnego i ludzkiego. Ściska mocno baba ze Żnina. Nie śpię w aucie, ponieważ śpię na ogólnodostępnym polu namiotowym, darmowym i tak od 27 lat. Nie rozpalam grilla, bo mam pyszne jedzenie na stoiskach też z grilla. Pole i nasz festiwal rządzi się swoimi prawami. Mieszkańcy tego dużego miasta, które tworzymy przez tydzień, znają zasady. Jeśli ktoś ich nie akceptuje, niech poszuka innych atrakcji. W tym czasie pozdrawiam młody z Gliwic. Bardzo dobrze odpowiedziany i dobra odpowiedź na naszą zagadkę. Gratulujemy. Moi drodzy, patrzę jeszcze na coś. Nie patrzę, bo już wiem. Jutro przesłuchania nasze i zaraz do tych przesłuchań wrócę po krótkiej przerwie, ale póki co jeszcze w tej godzinie, moi drodzy, Dead by Chocolate 2013 rok. Tak mi się podoba to ogranie, że co i raz coś tam ciekawego wydłubię, a później o eliminacjach kolejny nasz

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z Metallicą w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: BMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja, 15 Gdańsk Stary Manerz, 16 Poznań B17, 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. BMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. BMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Poleca Antyradio. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Winiary Bookings zaprasza. Skillet. Jedna z największych rokowych sensacji XXI wieku. Autorzy przebojów Monster, Hero i The Invincible. 7 maja. Torwar, Warszawa. Ponad 20 milionów sprzedanych albumów i koncerty, które na długo zostają w pamięci. Przygotuj się na wieczór pełen hitów i bezkompromisowej energii. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
3: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi

kolejnej godzinie przywitał was Blackstone Cherry, 2019 rok, Peace is Free. Niesamowita pieśń, po tym wszystkim, jak on to zaśpiewał na scenie, mówiłem, oj, będziemy to grali, będziemy to często grali. W ten sposób rozpoczęli także festiwal i my rozpoczęliśmy kolejną godzinę. W tamtej godzinie zapowiedziałem wam, że ruszają przesłuchania. Przesłuchania jutro. Jutro stawiamy na stole nie 100, a nawet chyba 137 płyt. Tyle wybraliśmy ze wszystkich zgłoszonych, 891 zgłoszeń. Te płyty będą przed nami, przed szanowną komisją, która jutro się zbierze, i tak długo, aż nie wysłuchamy ostatniej płytki, ostatniej propozycji, będziemy debatowali, aby wybrać te kapele, z którymi się spotkamy na eliminacjach, czyli Browar B we Włocławku. Eliminacje, to one później będą dokładnie stwierdzały, kto zagra na najpiękniejszym festiwalu świata, na małej scenie, tylko z nazwy. Te przesłuchania, uwierzcie mi, wyglądają niesamowicie emocjonalnie. Są emocjonujące. Dziki, czyli Piotr Dziki Hancewicz, on jest tym szperaczem, czyli szpera we wszystkich miejscach, gdzie można was także zobaczyć. Śledzimy, oglądamy, patrzymy, jak wyglądacie, jak gracie, jak wygląda nagranie, które do nas przychodzi. I to nie opieramy się na jednym tylko nagraniu, ale naprawdę wertujemy. To jeszcze jedno. Najpierw robimy taki szybki przelot, to idzie i wtedy mamy kilkadziesiąt, potem jeszcze raz słuchamy coraz mniej, aż później na końcu musimy zdecydować, kto będzie zaproszony na nasze eliminacje do Włocławka, gdzie będziemy się spotykali wszyscy razem. Gdyby każdy wjeżdżał samochodem pod namiot, to brakłoby miejsca na namioty, a po drugie, gdyby ktoś wpadł na pomysł jechać sobie autem do Lidla, to ohoho, to samo dotyczy szanych butelek, które również mogłyby narobić wiele szkody, gdyby ktoś szedł na taką butlę stopą. Dlatego warto przestrzegać wszystkich festiwalowych zasad, bo są one stworzone dla bezpieczeństwa nas wszystkim. Zagadka Kult, 2019 rok. Tomek z Pakości, przeczytałem odpowiedź, czyli nie. A Krystian pisze o czymś zupełnie innym. Jurku, wiem, że uzależnienia to plaga. Ludzi uzależnionych od różnych substancji jest masa, ale też grup wsparcia dla nich jest dużo. Natomiast tych, które wspierają współuzależnionych, brakuje. Osobiście szukałem kilka razy takowych i udawałem się do AA, NA. A tam zawsze była mowa, że takie grupy wsparcia są, ale musisz je znaleźć. My tu zajmujemy się informowaniem o ścieżce dla uzależnionych. Bardzo dobrze, że o tym napisałeś. Odkładam także na bok, żebyśmy to przegadali u nas przy formułowaniu tego, co się dzieje na ASP. ASP, zgłoszenia na ASP organizacji pozarządowych do 15 maja. Do 15 maja pierwszy etap, gdzie będziemy patrzyli na to, kto się zgłosił, a później będziemy zapraszali tych, których my będziemy wybierali. Co do informowania, że Krystian dodał, to apka jest i była najlepszym miejscem do informowania. Ludzie gadali, będą mi trzeba mieć to w czterech literach, ale w sumie to kto lepiej wie jak ty. A ta dzisiejsza audycja, nie przesadzaj, zacząłeś Antraksem, czyli mój pierwszy Woodstock. Później wspaniałe ogłoszenie orkiestry dorosłych dzieci. Mam nadzieję, że ze świetnym Maćkiem Balcarem. Później moje największe polędrokowe odkrycie The Warning. Jutro jadę w delegację z pracy 20 km od Czaplinka, to na pewno na polu, na oczko za goszczem, plus zapraszajcie Piotka Łatwogang na ASP. Pozdrawiam, odliczam dni do festiwalu. Jurek, Łatwogang, rozwalił system. Oczywiście wsparłam z Jurkiem, moja koszulka już do mnie idzie, a może by go zaprosić na ASP. Pozdrawiam Ania z Końskich. I siema kochani, jeszcze tu ładnie napisał Janek. Można po prostu tak, bo najważniejsze jest twoje zdrowie i życie, kiedy pytamy, dlaczego? Agnieszka Chilińska, Klincz, 2019 rok. W tym samym roku, co Blackstone Cherry, tak zagrała na tym jednym, ale niesamowitym koncercie.

0: A Magda napisała: super wiadomość o powrocie nocnego ASP. Czy możemy spodziewać się również jakiegoś nocnego spektaklu teatralnego, jak za dawnych czasów? Buziaki, do szybkiego zobaczenia, napisała Magda. ASP zawsze nocne jest i to środowe zawsze funkcjonuje. A co by dzisiaj jeszcze działo, to słuchajcie, audycji zaraz będzie ciemno. W każdy poniedziałek premierowo i w sobotę powtóreczka. No i tu mamy bardzo pięknego maila. Jurko najukochańszy. Tydzień temu pisałem, że jadę do sądu w Bolesławcu. Miałem sprawę o to, że byłam glinoludką, topless pod tęczową flagą. Powiedziały, żeby przekazać od ciebie wysokiemu sądowi, że glinoludki to sztuka. Ale nie udało się. Sąd nawet nas o nic nie pytał. I tu się trochę przestraszyłem od siebie. O Jezu, o nic nie pytał. Czyli co? Czyli się było coś nie tak? Ale dalej pisze Pacia tak. Tylko umorzył sprawę jako bezpodstawną, argumentując, że była to, uważajcie, sztuka, a konstytucja zapewnia wolność ekspresji artystycznej. Czyli powiedziałem to, co powiedział wysoki sąd, wielkie brawo. Te pytania dlaczego okropnie mnie wkurzają. Z jednej strony można być młodym i niedoświadczonym i kto pyta, nie błądzi. Z drugiej jest w tym jakaś roszczeniowość i także czysta podstawa bycia ekspertem od wszystkiego. Człowieku, Woś robi ten festiwal dłużej niż ty żyjesz, więc to fundacja wie lepiej, jak to robić najlepiej. Więc dlaczego? Bo gdyby dało się to zrobić lepiej, to byśmy tak zrobili. No pięknie napisane. Kochamy was, Pacia, Alan, Nora i buziaki dla Chodora. Adrian Sanoka napisał: na najpiękniejszym festiwalu świata to nie powinno się nigdy brać takich niebezpiecznych rzeczy jak butelki ze szkła, żeby coś dopełnić do picia, to warto zaopatrzyć się między innymi w bidony. I bardzo słusznie. I także pisze o zwierzętach, żeby tymi zwierzętami nie ciągnąć ich absolutnie na najpiękniejszy festiwal świata. Kiedyś myśleliśmy, że to każdy może wziąć swojego przyjaciela, a potem stwierdziliśmy, że nie i wyraźnie mówiliśmy, żeby tego nie robić. Mało tego, nasz pokojowy patrol jest zaopatrzony w takie właśnie bidony na wszelki wypadek. Gdyby coś się takiego wydarzyło, to wtedy ależ jakże będziemy mogli takie zwierzę napoić, bo nieraz się także gubią. A propos Agnieszki Chylińskiej, 23 maja Łódź Atlas Arena, koncert urodzinowy, 50. urodziny Agnieszki, moi drodzy, bo to jest bardzo ważne. Panie Stefanie, ostatnia dzisiaj propozycja na najpiękniejszy festiwal świata. Lecimy.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

Malevolence, moi drodzy, kapela z Wielkiej Brytanii, Sheffield, zagra 1 sierpnia w sobotę o godzinie 18, a więc już widać, że sobota będzie niezła. Orkiestra Dorosłych Dzieci dzisiaj zapowiedziana o godzinie 15, później Helenie Oci, godzina 16.30, to także do nich będzie należał ten moment o godzinie 17 rocznicy powstania warszawskiego i sobie damy z tym wszystkim radę, a później o godzinie 18 już wiemy, że Malevolence będzie na scenie bardzo mocnym graniem, z bardzo czadowym graniem. To kolejna kapela, którą wam przedstawiamy na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Bardzo dużo pytań, które także dla nas dotyczą naszej informacji o jutrzejszych przesłuchaniach. Czy jutro będą także wyniki? Zobaczymy, do których będziemy siedzieli, jak to ogarniemy, czy zdołamy tego wysłuchać, ale my takimi wynikami się dzielimy natychmiast, a więc jeżeli już będziemy wiedzieli, to myślę, że także jutro, może późnym popołudniem, lista tych zespołów zostanie natychmiast opublikowana, żebyście nie czekali dłużej. Wydaje mi się, że te pytania są po prostu z lenistwa i braku chęci podjęcia wysiłku szukania. Może posty przypominające z prostymi infografikami. Ech, to był trudny tydzień. Najpierw nasz przyjaciel Rafał, wieloletni najlepszy sąsiad z Rock Camp. Przytulamy najmocniej, jak umiemy, Agnieszkiem, Jagatkiem. Później Łukasz, Litewka, Jarek, Arniko. Wysyłamy tobie moc myśli. Niedziela trochę odczarowała tydzień. Joanna i Jarek z Czywołu. Odpowiedź, bardzo dobra odpowiedź na naszą, na nasze pytanie. Kamil z Warrington, no, przysłał tak długiego maila, najdłuższego na świecie, jakie do tej pory otrzymaliśmy, który rozwija w takich punktach wszystko to, co jest związane z festiwalem, także pierwszy punkt i to wszystko jest rozwinięte. Tylko parę wam przeczytam. Na Woodstock nie jeździ się, na Woodstock się wraca. I później jest cały opis, dlaczego właśnie to tak jest. Dwa. Podczas audycji z dnia 11.08.2025 roku tematem przewodnim była kwestia, czy można przeżywać swój kolejny Woodstock tak jak po raz pierwszy. Według mnie nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Trzeci, to rozwinięcie tego tematu. Trzeci, nigdy nie miałem okazji podziękować pokojowemu patrolowi za ich sumienną, ciężką i niezwykle odpowiedzialną pracę. To też czynię to teraz. Cztery, festiwal ma to do siebie, że gdzie przyklapniesz, tam leżysz. 5. Z moich obserwacji wynika, że podczas powrotu z festiwalu kierowcy zachowują się odpowiedzialnie. 6. Podobnie jest z czystością. 7. Toalety jest zdecydowanie lepiej. WC Tron rządzi. 9. Wielki szacunek dla zaproszonych zespołów. Jak tak przyglądam sobie zdjęcia z poprzednich festiwali, oj, działo się na małej i dużej scenie. To festiwal światowego formatu. Ale ja się nałaziłem. Nogi wrznały mi się w tyłek. Kilometrów przebytych nie zliczę. Po festiwalu moje stopy wołały o pomstę do nieba. Następnym razem zaopatruję się w hulajnogę elektryczną lub elektryczny wózek inwalidzki typu łazik, typowy dla brytolskich dziadków. To teraz się tylko powiem, bardzo pięknie opisane, wczytam się w to wszystko. Nie. Nie będziesz jeździł hulajnogą elektryczną, bo nie ma takiej, bo nie można. Właśnie, dlaczego? Bo nie można. Bo elektrycznymi hulajnogami jeżdżą tylko służby do tego uprawnione i muszą mieć taką rejestrację w bardzo widocznym miejscu. Muszą mieć, musi to być. Nawet ja sam kogoś tam chciałem chwycić. Nie jeździmy. Hulajnogi elektryczne w takim miejscu jeszcze. Oj, oj, oj. Właśnie byś nie pojeździł sobie ani na tym brytolskim wózku elektrycznym. Tak to nie funkcjonuje, mój drogi, ale piękny, bardzo, bardzo, bardzo dużych opisów, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i co w ogóle wszystko pięknie wychodzi. Chciałem ci podziękować, bo to dzięki tobie usłyszałem o całej tej akcji z Łatwogangiem i zacząłem zgłębiać temat, wczoraj spacerując po plaży w Sopocie. Jednym uchem wpadł mi szum fala, a drugim to, co się działo w internecie. Polacy, my umiemy w to dobro ponad podziałami do końca świata jeden dzień dłużej. Umiemy też piękne medale. Prezentuję mu z półmaratonu z dni. Pozdrawiam Kasia z Wrocławia, nasza biegaczka. O, jaki piękny medal. Gratulujemy. I widać morze, widać piasek, ale zapachniało wakacjami. Wolf Mother, moi drodzy, 2025. Z Australii koleżka przyjechał. Niesamowicie grał.

Zanim przyjechałem po raz pierwszy na cały festiwal, rok wcześniej przyjechałem na jeden dzień zobaczyć, co i jak, poznać zasady. Dużo mi to ułatwiło. Polecam. Kolejne super ogłoszenia. Już odliczam dni do przyjazdu w najpiękniejsze, bardzo bezpieczne miejsce. Pozdrowienia dla ciebie, Chodora, całej ekipy. Do was Pruszkowa. Jutro oczywiście na żywo będziemy nadawali domową orkiestrę i tam domowej orkiestrze przekażemy takie pierwsze już moje wrażenia z przesłuchania, bo będą one już trwały od samego rana, więc już będą pierwsze jakieś wiadomości. Siema chłopaki, dzięki za WW. Uwielbiam Wojtka, ich ostatnia płyta jest genialna. Pytanie, dlaczego będzie pojawiać się zawsze, bez względu na ilość info w necie, ale to nic złego, bo aby zrozumieć, należy pytać. Kto pytanie? Bo nie, pozdrawiam, Paweł z Krakowa. W pierwszej kolejności tulem do serca Arnikę. Po drugie, chciałem napisać, że wczoraj wdrożyło się coś więcej niż tylko bardzo ważna zbiórka, która pomaga, ale też dzięki tej akcji pogodziło się wiele osób i to jest piękne. Po trzecie, kto przy tej okazji próbuje dzielić, to powstrzymam się od komentarza, bo nie znajduję w swoim słowniku tak wulgarnych słów, żeby wyrazić oburzenie. Prywata, ale nie do końca. Prezesie, czytałeś tego maila, co pisałem odnośnie osób z niepełnosprawnością, tych na wózku z dotarciem już na sam festiwal. Pozdrawiam, Piotrek Piętosa. Tak, czytałem go. Oczywiście go nawet mam odłożonego, Peter, bo ponieważ tam mówimy o... Znaczy, to będziemy rozkminiali, no mówiąc krótko, czyli tu sobie zapiszę Piotrek, jeszcze raz, mam to na swoim biurku i pamiętam, że jakim, dokładnie to opisałeś, co tam mamy usprawnić i będziemy na tym siedzieć. Dlaczego? Ja myślę, że za dużo świeżaków pyta, bo ma takie możliwości i my powinniśmy z uśmiechem na twarzy jako pokojowi wyjadacze im pomóc. My nie pytaliśmy, bo przy naszych pierwszych festiwalach social media i forma komunikacji nie była tak rozwinięta. Oczywiście można też powiedzieć, że są leniwi, nie chce im się szukać informacji, a i to też jest prawda. Ja wczoraj też mocno wkręciłem się w stream z akcją charytatywną. Czasami wymykało się to spod kontroli, ale w miarę szybko wracałem na dobre tory. Pod wpływem emocji postanowiłem zrobić tatuaż, z którego dochód w 100% trafił na dobry cel. Pojechałem już późnym wieczorem, półtorej godziny na miejsce i usłyszałem tyle wzruszających historii o osobach, które tego dnia robiły sobie dokładnie ten sam tatuaż, a na koniec pan tatuator sam się otworzył i opowiedział, dlaczego zdecydował się na taką akcję ze swojej strony i o tym, że w jego rodzinie właśnie ktoś został zdiagnozowany. Uścisnęliśmy się i po północy byłem z powrotem w domu. Arnika, całym sercem jesteśmy z tobą. Uściski Maciek z Bormow, ex Inflibro, i jest ramię, i jest tatuaż, i bijemy raka, i to takimi baseballowymi jakby pałami na odsiecz, i w prawa, i z boku, i z góry, i z dołu, i on, i ona, czyli dzieje się. Jurek, od rana siedzę, czytam ten hejt, te wszystkie okropne rzeczy o fundacji, i aż mnie dosłownie trzęsie. Serce boli, kiedy widzę, ile w ludziach potrafi być nienawiści, jak bardzo potrafią dzielić innych. Chcę ci powiedzieć jedno, tak po ludzku, jesteśmy sobą całym sercem. Podziwiam cię za tą siłę, za to, że nadal idziesz dalej mimo tego wszystkiego. Ja naprawdę nie wiem, czy dałabym radę, choć już dawno, chyba już dawno bym to zostawiła. Dziękuję za to, co robicie. Trzymaj się, proszę, nie jesteś tym sam. Ściskamy cię mocno, jesteśmy z tobą. Ela, Rysiek i dzieciaki, do końca świata jeden dzień dłużej. Wiem, że byliście w Warszawie, że mnie pozdrawialiście, wysłaliście mi takiego szybkiego SMS-ika. Tak, trafiłem na niego, bardzo dziękuję. A także powiem wam krótko, no, żeby to... Jakiego wuja to czytać? No po co? Po prostu jak ja widzę, że tam gdzieś się przydawa już pierwsze słowo, po co? Ktoś powiedział bardzo pięknie o jednej ze stacji telewizyjnych, znanego bardzo kanału telewizyjnego. Jeżeli będę chciał posłuchać debili, to włączę sobie tę telewizję, gdzie oni są codziennością. Po co nam to puszczacie? I to samo jest tutaj. Po co to czytacie? No po prostu, jeżeli chcecie się tym wkręcać, no to jeżeli wiecie, że tam będą taka hamowa będzie szła, bo idzie na całego. Ale po tylu latach powiem wam, że to będzie zadziwiające. I się także nie dziwcie. Nawet nie macie pojęcia, jak ona nas w sumie pozytywnie napędza. My dzisiaj mieliśmy poniedziałek, czyli mieliśmy kolegium. Rozważaliśmy wszystko, co jest. To jest taka podpałka niesamowita. Potrafiłem to tak przyłożyć na różne opowieści, że gdyby była wtedy tam kamera włączona, to byłoby parę niezłych, fajnych gagów takich do scen filmowych, kiedy właśnie o tym mówimy. Naprawdę, to tak właśnie wygląda. Naprawdę zaczyna to być paliwem. Zaczyna być te idiotyzmy, zaczynają być takim paliwem, na którym my się nastawiamy. Ale wy nie musicie. Po prostu tego nie róbcie. Oj, zagadałem flogging moli. Ale jeszcze go trochę mamy, więc... No tak, times have got me drinking, no to lecimy.

Kochani, dzisiaj chciałem napisać o tym, że dzięki audycji wszystkiemu, co związane z Woź, poznałem wspaniałych ludzi. Spotykamy i zawiązujemy przyjaźnie, wspólny czas, koncerty, rozmowy, to coś, co mnie wzbogaca. Niestety czasem przychodzi też czas trudny, gdy odchodzi od nas ktoś wyjątkowy. Mieliśmy już kilka takich pożegnań, na które nikt z nas nie był gotowy. Ostatnie dni wypełnił ogromny smutek z powodu śmierci Jarka. Te dni to niedowierzanie i wiara w to, że to tylko zły sen. Mieliśmy się widzieć w weekend, niestety wyszło inaczej. Jarek na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Dzisiaj mówię do zobaczenia gdzieś, kiedyś przytulam cię, Marniko. Jeśli tylko chcesz, to pisz. Marta Iluzjonka. This Raining Days 2013 roku. English Rose.

0: Thank you so much.
1: Wszystkim nowym festiwalowiczom powiem tylko tyle. Łapcie wspólne chwile z pięknymi ludźmi na najpiękniejszym festiwalu i twórcze najlepsze wspomnienia. Dla nas ten festiwal będzie inny, bo nie będzie na nim Jarka z Gór Stołowych. Oczywiście zawsze będzie z nami, ale nie chwyci już za muchodronkę z herbatką, nie rzuci błyskotliwym żartem lub ciekawostką, nie obdarzy nas swoim szerokim uśmiechem. Nie usłyszymy maili od Jarka. Będzie nam tego wszystkiego brakowało. Arniko, ściskamy cię mocno. Dziękuję za dzisiejsze ogłoszenia. Asia z Trzebiszewa, dobra odpowiedź na zagadkę. Organizatorzy muszą dbać o ramy bezpieczeństwa. Organizowałem już wiele eventów w Holandii i również musiałam zadbać o bezpieczeństwo gości, mimo iż nie wszystkim mogłam dogodzić. Ogrodzenie festiwalu pozwala kontrolować przepustowość, wyznaczyć drogi ewakuacyjne dla służb ratunkowych i chronić was przed przypadkowym ruchem kołowym tam, gdzie bawią się ludzie. To nasza wspólna przestrzeń, o którą musimy dbać wspólnie. Nawet 12-latek, mój syn Gabriel, wie, że zasady są po to, aby każdy z nas mógł bezpiecznie wykrzyczeć: zaraz będzie ciemno. Dlatego butla gazowa to persona non grata. Wyobraźcie sobie dziesiątki tysięcy namiotów obok siebie, jeden nieszczelny zawór, jeden moment nieuwagi i tragedia gotowa. Jedyny ogień na festiwalu to ten w waszych sercach. Jurek, ściskamy cię najmocniej na świecie. Pozdrawiam z Hagi, Daria i Gabriel. I duży bardzo mail od Darka, który pisze o rowerach. I tutaj, Darku, od razu ci mówię, te rowery, robimy stojaki na rower, żeby dojechać, żeby je zaparkować, ale długo walczyliśmy i osobiście się to bardzo zaangażowałem. I już w zeszłym roku nie było barierek obok sceny, nie było tych barierek z boku. Powiedzieliśmy, to jest to miejsce, gdzie się ludzie bawią, ale jeżeli by się coś działo, musimy się rozpieszczyć na boki w minutę 8. Musimy się ewakuować bardzo szybko. Nie może być tam wtedy niczego, a zwłaszcza między innymi roweru. Rower jadą całym ciągiem. Też to przerabialiśmy. Ludzie chodzą cały czas w te i nazad. Chodzą na każdy zygzak. I na boki, tak, i podchodzą z boku i pochodzą jeszcze inaczej. W związku z tym jazda rowerami w tym rejonie takim, gdzie jest ten tłok, ten ogromny tłum ludzi, gdzie jest ASP, no jest wykluczony. Pomyślmy o czym innym. Być może zrobimy takie stojaki na tej strefie, kiedy z tyłu końca festiwalu, gdzie jest ruch o wiele, wiele mniejszy, dojeżdżacie, możecie tymi rowerami, będziemy o tym myśleli, do takiej połowy terenu festiwalu. Tam sobie zostawiacie rowery, zabezpieczacie je, nie wjeżdżacie nimi właśnie w ten rejon, gdzie ci ludzie na prawo, na lewo chodzą. Wy rowerami nie mielibyście momentu, żeby sobie spokojnie jechać. Tak samo przechodnie by byli cały czas, no, trochę spięci, czy ten rower nawet wolniutko, ale jednak z jakiejś boku jedzie. Odkładam to, żeby też to przegadać, bo to są właśnie te pytania, dlaczego. No to właśnie będziemy także z naszą ekipą o tym mówili, czy jakaś inny układ dla rowerów, który by wam trochę pomógł, jest możliwy. Kaiser Chiefs 2013 rok. Every day I love.

0: Już mamy, muszę tylko złapać. Oczywiście, że makakanty, by wziąłem go, bo przybił mi piąteczkę. Dzisiaj będzie u niego Agnieszka Kozyda. Porozmawiamy między innymi o jej książce Śmierć w mieście duchów. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby mi to absolutnie nie uciekło. Bardzo serdecznie pozdrawiam Renatę, czyli jest z nami Renata. Witam, oczywiście jestem. Dobrze, na razie tego nie będę czytał dalej, Renata, bo to smutna wiadomość. I także Ela, której czytałem maila, przysłała mi także maila o tym czytaniu. Jeszcze raz powtórzę wam. Dzisiaj, kiedy gadamy, tak abstrakcyjnie opowiadamy o różnych rzeczach. Na przykład dzisiaj powiedzieliśmy już, mamy takie, absolutnie taką pewność. Każdy z skaterów, ale to każdy, bo to bez wyjątku, nie ma takich dwóch zdań, będzie w pewnym momencie leżał na naszym łóżku. I to, bo no i po prostu się tak ucieszyliśmy z tego powodu, no bo nie wiadomo, co go będzie wtedy uwierało. Jak podejdzie do tego łóżka. Czy go tam wrzucą, czy on po prostu nie będzie nawet się wstać z tego łóżka, ale będzie. W związku z tym my i tak go owiniemy naszym serduszkiem, żeby nawet nie wiem, jak piszczał, jak tam się unosił i co o nas mówił i co o mnie mówił, a wy po prostu, no nie czytajcie tego, jak pragnę zdrowia. To jest po prostu tak, jakby włożyć głowę do pralki, włączyć wirowanie. Na jaką cholerę? Po co? Myślę o tym, o tej dzisiejszym mailu od Paci, która napisała, że Wysoki Sąd, naprawdę czytałem Pacia i mówię, Boże, tam jakaś groza, nie dopuścili was do słowa i znowu już protestowała i wiesz, mówiła, och, te sądy, tam znowu się nie stało tak jak powinno, to jest kraj bezprawia. A pani sędzia, no pięknie powiedziała, konstytucja pozwala, żeby się farbką, czyli glinką posmarować, nawet jeżeli jesteśmy w stroju topless, bo jest to sztuka. I ty zrobiłaś sztukę i nie musiałem ja tego mówić, powiedziała to pani sędzia. Tym się cieszmy, moi drodzy, a nie pierdołami tym, że ktoś tam chce po raz kolejny łeb mi urwać, a niech sobie urywa. Moi drodzy, przypominam, że cała nasza audycja, zaraz będzie ciemno, jest także dostępna w kanale, zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl, a ja także daję prawidłową odpowiedź, już mam prawidłowa odpowiedź, oczywiście Bulldog, Woodstock 2011 rok, Ania Dłubisz, Ciechanów, jest rozmiar twojej koszulki, oraz Marcin Kozerawski z Żgowa, Żgów. Chodzi w Żgów dwóch. I proszę was, a dzisiaj ogłaszaliśmy pięknie, że Orkiestra Dorosłych Dzieci zagra na dużej scenie 1 sierpnia o godzinie 15. Wiadomości minęła, bo opisali niedziela. Co chcecie, żebyśmy w niedzielę grali? Czytasz? Jest niedziela, nie? Nie, w sobotę. Zagrają w sobotę 1 sierpnia o godzinie 15 Orkiestra Dorosłych Dzieci. WW we środę o godzinie 23.50. Będzie to piękny koncert. Piękny Wojtek ze swoją całą ekipą, ale to będzie nastrój. I oczywiście bardzo mocne granie Malevolence, czyli z Sheffield, z Wielkiej Brytanii, na dużej scenie 1 sierpnia. Wskoczą po Helenie Ociach chyba. Oj, to się będzie. Ale zakręcimy wami tak, że kurz będzie wychodził po prostu czubkiem głowy. Krzysztof Zalewski, Miłość, 2019 rok. Dla was wszystkich. Dla wszystkich, którzy wczoraj sprawili, że znowu w Polsce działy się cuda. I dla wszystkich, którzy słuchają, i dla tych, którzy też tam hejtują, też wkładamy wam miłość do uszka, tak żeby trochę powiercić i żeby trochę poszczypało i żebyście znali to uczucie, bo chyba go nie macie. To my wam to uczucie wysyłamy, kochańcy moi pastorałkowie. Ściskamy was i żegnamy się z wami. Ja i
1: Chodor
0: odpowiedział, czyli żyje. Trzymajcie się. Miłość. Siemanko.

Listen. Так есть, еще раз.

0: Reklama. BMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja, 15 Gdańsk Stary Manerz, 16 Poznań B17, 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. BMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. BMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

Radio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama. Winiary Bookings zaprasza. Skillet. Jedna z największych rokowych sensacji XXI wieku. Autorzy przebojów Monster, Hero i The Invincible. 7 maja. Torwar, Warszawa. Ponad 20 milionów sprzedanych albumów i koncerty, które na długo zostają w pamięci. Przygotuj się na wieczór pełen hitów i bezkompromisowej energii. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: najlepszy rok na świecie.
1: Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.